Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pracownicy Strefy 51 latają na miejsce w specjalnych, nieoznakowanych samolotach zwanych Janet, przez co jest to prawdopodobnie najbardziej tajemnicza linia lotnicza na świecie. Współpracuje ona z siłami powietrznymi i rządem Stanów Zjednoczonych, a cała flota to 6 maszyn Boeing 737, które są pomalowane w charakterystyczny staromodny sposób, czyli całe na biało oraz wąski czerwony pasek ciągnący się wzdłuż kadłuba na wysokości okien. Trasy przelotów nie są znane, ale można się domyślić, że chodzi o różne bazy wojskowe, w tym właśnie Strefę 51, a na lotnisku w Las Vegas znajduje się nawet specjalny, odosobniony terminal służący przelotom do tej placówki. Jako zabawną ciekawostkę można dodać, że w jednym z ogłoszeń poszukujących stewardesy do tych linii lotniczych napisane było, że kandydatka musi być zrównoważona psychicznie i być gotowa na niewytłumaczalne incydenty.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe. Pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety.

świata. Spośród takich pływających wiosek warto wymienić Uros w Peru, gdzie mieszkańcy jeziora Titicaca w Ameryce Łacińskiej w Peru stworzyli własne pływające wyspy trzcinowe. Uważa się, że społeczność Uros powstała na długo przed panowaniem Inków na tych obszarach i uważa się, że zostali zmuszeni do wyboru takiego stylu życia, gdy Inkowie rozszerzyli się na ich ziemię. Według ich folkloru byli kiedyś wybrani przez Boga, ale później odrzuceni i wygnani jako podrzędni z powodu chciwości i innych wad. Obecnie gmina utrzymuje się z rybołówstwa i turystyki. Kolejna pływająca wioska to Koh Phangan. Położona w prowincji Phang Nga w Tajlandii, Koh Phangan to indonezyjska wioska rybacka zbudowana na palach. Położona w cieniu pionowego wapiennego klifu, składa się z 360 rodzin o łącznej populacji ponad 1,5 tysiąca osób. W tej pływającej wiosce znajduje się szkoła, rynek i meczet, a co najciekawsze, boisko do piłki nożnej zbudowane ze starych skrawków drewna i tratw rybackich. Życie mieszkańców tej pływającej wioski opiera się głównie na rybołówstwie i turystyce.

wszystkich przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach, okna otwarte. Oto płaczliwie nawołuje wiosna, jak historyczna matka. Szalenie delikatny jestem na kacu. Egeszmerek, meriszmek, egeszmerek, meszarek, egeszmerek, meriszmek, egeszmerek, szlosarek.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałoby spotkanie hollywoodzkiej gwiazdy z psychofanką? W 2008 roku Robert Pattinson podczas zdjęć do filmu kręconego w Hiszpanii miał stalkerkę. Kobieta całymi tygodniami wystawała dniem i nocą pod jego apartamentem. Młody gwiazdor w pewnym momencie poczuł się tym wyjątkowo znudzony i chciał się jej pozbyć. A że doskwierała mu również samotność, postanowił zabrać fankę na kolację. Podczas wieczornego wyjścia cały czas narzekał na wszystko w swoim życiu, dzięki czemu następnego dnia upierdliwa fanka już nie wróciła pod jego dom. Czyżby przynudzanie mogło być sposobem na męczących wielbicieli?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Epidemia ospy prawdziwej we Wrocławiu w 1963 roku była ostatnią tego typu epidemią w Polsce i jedną z ostatnich w Europie. Chorobę do Polski przywiózł Bonifacy Jedynak, oficer służby bezpieczeństwa wracający z Indii. Epidemia została oficjalnie ogłoszona 17 lipca i trwała do 19 września, zarażając 99 osób, w tym wielu pracowników służby zdrowia. Miasto Wrocław zostało na kilka tygodni odcięte od reszty kraju kordonem sanitarnym. Wprowadzono szeroko zakrojony program profilaktyczny, w tym izolowanie osób podejrzanych o kontakt z chorymi. Szpitale i izolatoria zostały zorganizowane w różnych lokalizacjach, w tym w Szczodrem, gdzie zorganizowano szpital dla chorych na ospę. Światowa Organizacja Zdrowia przewidywała, że epidemia potrwa 2 lata i dotknie około 2000 osób. Jednak dzięki szybkim działaniom epidemia wygasła po 25 dniach od jej wykrycia. Przeciw ospie zaszczepiono wówczas 98% mieszkańców miasta. W ramach działań zapobiegawczych miasto obwieszono plakatami z hasłami "Witamy się i żegnamy bez podawania rąk". Odwołano imprezy masowe, a podejrzanych o kontakt z chorymi umieszczono w izolatoriach. Klamki, drzwi i okienka w kasach biletowych owijano bandażami nasączonymi środkiem odkażającym, a przed wejściami do budynków umieszczano słomiane maty nasączone płynem do dezynfekcji. Apelowano również, by nie wyjeżdżać w miejsca, gdzie są skupiska ludzi, na wczasy, obozy czy kolonie. Ciekawostką związaną z epidemią ospy prawdziwej we Wrocławiu w 1963 roku jest fakt, że stała się ona impulsem do wprowadzenia w Polsce obowiązkowych szczepień przeciwko ospie. Przed tą epidemią szczepienia były wykonywane, ale nie na tak szeroką skalę i nie były obowiązkowe. Po wybuchu epidemii władze podjęły decyzję o masowych szczepieniach, które przyczyniły się do szybszego zakończenia zagrożenia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Miesiąc temu Wall Street Journal popełnił artykuł pod tytułem "Ludzie mają już dość i są zmęczeni tymi wszystkimi subskrypcjami", stając się niejako ich obrońcą i orędownikiem. Jak czytamy dalej, klienci zmieniają swój stosunek do subskrypcji, a wraz z nimi firmy. Niestety na tym zdaniu musimy poprzestać, ponieważ artykuł jest za paywallem i aby go przeczytać, ironicznie, musimy wykupić subskrypcję.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kolejki w czasach PRL-u były codziennym zjawiskiem symbolizującym problemy gospodarcze i braki w zaopatrzeniu. Ludzie godzinami, a nawet czasami dniami czekali na dostęp do podstawowych produktów, takich jak mięso, wędliny czy papier toaletowy. Kolejki często formowały się jeszcze przed dostawą towaru, a atmosfera w nich była napięta. Czasami dochodziło do konfliktów. W odpowiedzi na te wyzwania społeczeństwo wypracowało własne metody organizacji kolejek, takie jak lista kolejkowa i komitet kolejkowy. Lista kolejkowa pozwalała na utrzymanie porządku i kolejności, a komitet kolejkowy pilnował przestrzegania zasad. W samych kolejkach często formowały się przyjaźnie, ale też często wylęgał się społeczny ferment. Interesującym zjawiskiem byli zawodowi kolejkowicze, zwani staczami, którzy za wynagrodzenie zajmowali miejsca w kolejce dla innych. Byli to zazwyczaj emeryci, którzy w ten sposób dorabiali do swoich skromnych emerytur. Kolejki były także miejscem wymiany informacji i dyskusji, pełniąc funkcję nieformalnego forum publicznego. Władze, zdając sobie sprawę z tego, że kolejki są źródłem nastrojów społecznych, często wykorzystywały je do zbierania informacji.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: La Rinconada, Peru. Jest to miasto w południowym Peru, w regionie Puno. Jest to najwyżej położone miasto na świecie. Leży w Andach na wysokości 5100 metrów nad poziomem morza. Znajdują się w nim kopalnie złota. W 2012 roku zamieszkiwało je 50 tysięcy osób. W 2001 roku był to niewielki obóz poszukiwawczy złota, ale do 2009 roku liczba mieszkańców wzrosła do 30 tysięcy, co było spowodowane gwałtownym wzrostem ceny złota o jakieś 200%. Mieszkańcy miasta stali się przedmiotem badań naukowców próbujących zrozumieć, jak możliwe jest życie na tak dużej wysokości. Okazuje się, że mieszkańcy mają aż 8 litrów krwi, czyli około 3 litry więcej, ale krew jest wypełniona tlenem tylko w 82%, podczas gdy człowieka na nizinach w 98%. Mieszkańcy miasta żyją krócej niż ludzie na nizinach, dożywają średnio 55 lat. Ich serca są przerośnięte, a w tętnicach płucnych panuje bardzo duże ciśnienie powodujące nadciśnienie.

Lucjusza, wielki bal. Fred Atleta przyjdzie z żoną, piękna Miki Heniokarka.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cmentarz dla bezdomnych. W Nowym Jorku mieszka ponad 8,5 miliona ludzi. Szacuje się, że w 2020 roku wśród nich było około 90 tysięcy bezdomnych, którzy często zmagają się z niedożywieniem, brakiem pomocy medycznej lub różnymi uzależnieniami. Takie osoby pozbawione pieniędzy lub rodziny często umierają w samotności, na ulicy lub w schroniskach, a ich ciała trafiają na Hard Island. Jest to wyspa, na którą można dostać się jedynie łodzią. Dawniej chowano tam żołnierzy poległych w wojnie secesyjnej, później znajdowało się tam więzienie i zakład psychiatryczny. Dziś w masowych grobach grzebie się tam Nowojorczyków, po których ciała nikt się nie zgłosił lub których rodzina nie może opłacić pogrzebu. Wykopywaniem masowych mogił zajmują się więźniowie oraz pracownicy kontraktowi. O jak wielkiej skali mówimy? W zeszłym roku w Nowym Jorku zmarło około 640 osób bezdomnych, a na wyspie chowanych jest około 25 ciał tygodniowo. Od 1980 na wyspie pochowano około 70 tysięcy osób.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Witam was wszystkich. Dominik Kurac. Witam na programie z cyklu Na żywo, gdzie prezentujemy płyty koncertowe. Dziś mam przyjemność przedstawić płytę zespołu Laibach. Płyta z roku 1996. Nazywa się The Occupied Europe NATO Tour 1994-1995. Czyli 1994 do 95. Jesienią w 1994 roku, też po wydaniu nowego albumu NATO, albo NATO, jak kto woli, Laibach wyruszył w trasę po, w cudzysłowie, okupowanej Europie i wyzwolił także w cudzysłowie kilka europejskich miast. 26 października później zagrali triumfalnie udany koncert dla 3000 widzów w DC-3 Dakota. Nie wiedzieliśmy, że była to próba generalna przed ich historycznymi występami 20 i 21 listopada w Sarajewie w ramach szerszego projektu, w ramach którego NSK proklamowało Sarajewo państwem NSK i wydało 350 paszportów jego obywatelom. Dla wyjaśnienia, NSK to Neue Slowenische Kunst, kolektyw artystyczny założony w 1984 roku w Słowenii, zrzeszający wykonawców o podobnych zapatrywaniach na sztukę i jej ekspresję. Jedną z idei lansowanych przez NSK było powołanie własnego państwa, które nie posiada granic, do którego każdy obywatel świata mógłby należeć. Przy realizacji tego projektu używano nazwy NSK State lub Drżawa NSK. Członkowie NSK także powołali do istnienia własną walutę oraz wydawali paszporty własnego państwa. Dla dopełnienia informacji, członkami i założycielami NSK są zespół Laibach, grupa artystyczna Irwin, teatr Sester Sipion Nasice, przemianowany później na Czerwony Pilot, a ostatecznie na kosmokinetyczny gabinet Nordung, Nowi Kolektywizm i Departament Czystej i Stosowanej Filozofii. To tyle względem NSK i przechodzimy dalej do płyty. Pierwszy koncert zbiegł się z ostatnim dniem wojny, a porozumienie pokojowe z Dayton zostało podpisane zaledwie godzinę przed rozpoczęciem koncertu drugiego dnia. Przed podpisaniem, a także przed koncertem Laibach w Sarajewie można było zobaczyć następujące grafity. Pieprzyć Dayton, Laibach gra. Mieszkańcy Sarajewa nie mieli pojęcia, że zespół będzie częścią grupy przedpremierowej sił NATO. Pierwsze oddziały przybyły do miasta kilka dni po odejściu Laibachu. Dokładnie tydzień wcześniej, ku pamięci krwawych wydarzeń w Bośni i Hercegowinie, największa niezależna wytwórnia płytowa w Wielkiej Brytanii, Mute Records, wydała limitowaną edycję boxu zawierającą nagrania z koncertu Laibachu w Lublanie. Zestaw zawiera płytę CD, kasetę wideo oraz numerowaną książeczkę. Płyta zawiera 8 z 15 utworów z albumu NATO oraz największe hity od albumu Opus Dei wzwyż. Dźwięk i obraz zostały nagrane przez ekipę filmową RTV Slovenia. Teledysk różni się od tego, który pokazano kilka miesięcy wcześniej w programie Sobotnia Noc w telewizji Slovenia, ponieważ zawiera dodatkowy miks obrazu, fragmenty dokumentów z Moskwy, Warszawy i Sarajewa oraz mnóstwo animacji komputerowych. Wizualizacje są tak dopracowane i dynamiczne, że momentami film bardziej przypomina teledysk MTV niż nagranie z koncertu. To wydanie z pewnością musiało się zakończyć. Fazo NATO Laibach oznacza, że czas zacząć zgadywać, czym zespół zajmie się następnym razem. Może Stanami Zjednoczonymi Europy, a może Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Nie będziemy się dłużej rozwodzić nad tym wszystkim. Może przejdźmy do tego, jakie utwory mamy przygotowane. NATO, War, Final Countdown in the Army Now, Alle gegen Alle, National Reservation, 2525, Mars on River Drina, Everlasting Union, Leben heißt Leben, Sympathy for the Devil, Transnational, Wirtschaft istot, Geburt einer Nation i na koniec Opus Dei. Przypominam, nagrania zarejestrowano w roku 1994 DC Dakota w Lublanie. Nie w 94. DC Dakota w Lublanie w latach 94-95. A płyta nazywa się, jeszcze raz przypomnę, Occupied Europe NATO Tour 1994-95. Grupa Laibach przed nami. Płyta

Maybe we'll come back. Maybe we'll come back to Earth.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bhutan. Jeśli nigdy nie słyszeliście o tym państwie, nie przejmujcie się. Bhutan to jedno z najbardziej odizolowanych miejsc na świecie. Położone wysoko w Himalajach, państwo to dysponuje zaledwie 6000 żołnierzy, nie ma żadnej artylerii ani sił lotniczych. Jednak mimo to Bhutan znajduje się na krótkiej liście państw, które nigdy nie były zdobyte. W XVIII wieku Bhutańczycy zostali napadnięci przez Imperium Brytyjskie. Ta klęska doprowadziła do zawarcia układu z Anglią, a nie pełnego podboju. Obecnie inwazja nie byłaby możliwa z dwóch powodów. Pierwszym jest ukształtowanie terenu. Spinanie się powyżej 3000 metrów nad poziomem morza, aby dotrzeć do Bhutanu, może przyprawić się o chorobę wysokościową, a czołgi na pewno nie pokonałyby tej trasy. Drugim powodem jest fakt, że sąsiadujące z maleńkim krajem Indie postanowiły wziąć go pod swoją opiekę. Ojczyzna Bollywood zaopatruje Bhutan w broń i pieniądze i trenuje maleńkie wojsko himalajskiego państwa. Indie obiecały także wesprzeć Bhutan swą ogromną armią i pomóc sąsiadowi w razie jakichkolwiek problemów.

0: Miesiąc.
1: Emmanuel.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jest to dzielnica slumsów o populacji około 60 tysięcy mieszkańców na obrzeżach wzgórz Macadam w rozległym

Sir.

dzielnica wesoła i klasztor sobie stał i zamurowaną celę znaleźli tam, a w celi na barłogu nie wierzą w to. Szkielet mniszki, ale żywy wciąż.

0: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki.
1: Może lepiej pójdziecie się wykąpać, powiedział cicho ojciec do Elizabeth i Laury. Dziewczynki czuły nadciągające niebezpieczeństwo. Nie sposób było powiedzieć, co zrobią dorośli. Nagle mama uniosła głowę. Przez chwilę stała nieruchomo, a potem podeszła do parapetu i zaczęła wpatrywać się we własne odbicie w czarnej szybie. — David? — odezwała się nagle dziwnym głosem. — O co chodzi? — zapytał ojciec. — David, tam ktoś jest, w śniegu. Ojciec zajrzał do jadalni. — To tylko twoje odbicie, kochanie. — Nie, nieprawda, tam ktoś jest. David, tam w śniegu stoi jakieś dziecko. Jakim cudem, w promieniu mili nie ma tutaj żadnych innych dzieci. Owszem, David, tam jest dziecko. Bez żadnego ostrzeżenia głos mamy przeszedł nagle w histeryczny krzyk. Obróciła się, wlepiając w nich wszystkich szeroko otwarte oczy i cała krew odpłynęła jej z twarzy. Co ty mówisz? Wykrztusił ojciec. Próbował podejść do okna, ale mama odepchnęła go na bok i ruszyła sztywnym krokiem z powrotem do salonu. Co ty mówisz? Powtórzył. Był zupełnie skonsternowany. Mama dotarła już do drzwi w kuchni. To Peggy! Krzyknęła do niego. Nie rozumiesz? To Peggy wróciła do mnie! Elizabeth ogarnęło skrajne przerażenie. Zakryła dłońmi usta i z trudem łapała powietrze. Mamo! Mamo! Pisnęła Laura. Ale mama walczyła już z kluczem w tylnych drzwiach i zanim ktokolwiek zdążył coś powiedzieć, wyskoczyła na zewnątrz. Pobiegli za nią i przez kuchenne okno zobaczyli, jak pędzi przez pogrążony w mroku ogród w stronę kortu, z powiewającą z tyłu czarną woalką. Przypominało to obraz zmrożącego krew w żyłach filmu. — Mamo! — jęknęła, łapiąc kurczowo oddech Elizabeth. — Mamo, nie! — Co to jest? — zapytał ojciec. — Co to jest, Lizzie? Wybiegli na dwór. — Mamo, nie! — wołała w potwornej udręce Elizabeth, ale było już za późno. — Peggy! Peggy! — krzyczała mama, biegnąc przez kort w stronę małej, milczącej postaci w berecie i tweedowym płaszczu. — To my go zrobiłyśmy! — szlochała żałośnie Elizabeth. Ulepiłyśmy go z Laurą. O Boże! Jęknął ojciec i puścił się biegiem w stronę kortu. Mama podbiegła do śnieżnego anioła, a potem nagle przystanęła i przyjrzała mu się przejęta grozą. Musiała zobaczyć jego twarz, jego zrobioną z worka twarz z pustymi, wypalonymi dziurami zamiast oczu i wykrzywionymi w uśmiechu czarnymi, postrzępionymi ustami. Zatoczyła się w miejscu, a potem padła na kolana i wydała z siebie krzyk, który był prawie nieludzki. — Peggy! Peggy! Och, moje dziecko! Zanim ojciec zdołał do niej dobiec, przewróciła się na śnieg, a potem dźwignęła na kolana i ogarnięta wściekłością i rozpaczą rzuciła się na śnieżnego anioła. Zdarła z niego beret, odrzuciła włosy z waty, rozerwała twarz z worka i krzycząc głośno zaczęła rozdrapywać całą postać, tak jakby chciała wydrzeć z niej serce. A potem upadła z powrotem na śnieg i leżała wyprostowana jak struna na plecach, dygocząc w ataku konwulsji. Elizabeth zobaczyła, że oczy stanęły jej w słup i spuchła szyja. Stopy uderzały tak mocno w ziemię, że spadł jej z nogi jeden but na wysokim obcasie. Nikt nie musiał mówić Elizabeth, co ma robić. Zawróciła napięcie i pobiegła tak szybko, jak mogła z powrotem do domu. — Pani Patrick! — wołała. — Pani Patrick! Coś się stało mamie! Kiedy pani Patrick wyskoczyła na zewnątrz, wycierając ręce w fartuch Elizabeth, pobiegła do biblioteki i podniosła słuchawkę telefonu. Cisza. Telefon nie działał. — Halo? Halo, pomóżcie nam! Przyślijcie ambulans! Halo? Halo! Powtarzała, wciskając gorączkowo widełki, ale w słuchawce nadal panowała głucha cisza. Za dużo spadło śniegu. Linia między Sherman a Boardman's Bridge musiała zostać uszkodzona, podobnie jak w zeszłym i poprzednim roku. Wbiegła z powrotem do kuchni i w tej samej chwili pojawili się w niej, niosąc wspólnie mamę, ojciec i pani Patrick. — Czy nic jej nie będzie? — zapytała Elizabeth, kiedy położyli mamę przed kominkiem na kanapie w salonie. — Próbowałam zadzwonić po doktora, ale telefon nie działa. Niech pani jej pilnuje. Trzyma w cieple i sprawdza, czy oddycha, powiedział ojciec do pani Patrick, całkowicie ignorując Elizabeth. Sam spróbuję przywieźć doktora Ferrisa. Dobrze, proszę pana. Odparła żałosnym głosem pani Patrick, masując ręce mamy, żeby je ogrzać. Och, panie Buchanan, to prawdziwa tragedia. Nie ma co do tego dwóch zdań. Co za tragedia, niech Bóg ma nas w swojej opiece. Elizabeth nie pozostało nic innego, jak sterczeć przy kanapie i przyglądać się mamroczącej i wstrząsanej konwulsjami mamie, której oczy chodziły pod zamkniętymi powiekami niczym dwa uwięzione w klatce niedźwiedzie. Laura weszła do salonu i wzięła ją za rękę. — Matko Boska, ulituj się nad nami, teraz, kiedy cię potrzebujemy — powiedziała pani Patrick. — Ty także byłaś matką, pamiętaj, błogosławiona panienko, ty także byłaś matką. Elizabeth ścisnęła mocno dłoń Laury. — Nie martw się, wszystko będzie dobrze — szepnęła, chociaż miała straszliwe przeczucie, że to największe kłamstwo, jakie zdarzyło jej się powiedzieć w całym życiu. Rozdział 4. W dniu, w którym przypadały 8 urodziny Peggy, 15 czerwca 1943 roku, Elizabeth i Laura wybrały się na cmentarz razem ze swoją najlepszą przyjaciółką, Molly Elby. Złożyły na grobie siostry świeżo ścięte białe goździki, a potem stały przez chwilę z pochylonymi głowami i zaciśniętymi mocno powiekami, modląc się za jej duszę i starając się z całej siły przypomnieć sobie, jak naprawdę wyglądała. Popołudnie było parne i duszne. Stojąc z zamkniętymi oczyma, Elizabeth słyszała ochrypły śpiew dzwońców i szelest liści w koronach wysokich klonów, które ocieniały południową część cmentarza. Słyszała gwizd towarowego pociągu jadącego linią, która łączyła New Milford i Danbury. Usłyszała również, jak ktoś szepnął jej wprost do ucha Lizzie. Otworzyła oczy i odwróciła się. Laura i Molly stały po drugiej stronie grobu, a oprócz nich w zasięgu wzroku nie było nikogo, kto mógł jej szepnąć coś do ucha z tak bliskiej odległości. Elizabeth zmarszczyła brwi i osłoniła dłonią oczy przed słońcem. Wysypana żwirem ścieżka była pusta, jeśli nie liczyć ogrodnika, który cierpliwie ścinał trawę, ale i on był oddalony o prawie 100 jardów. Po drugiej stronie cmentarza, tam, gdzie rósł mały zagajnik, zdawało jej się, że widzi migający między drzewami jakiś mały, szary kształt, ale był to prawdopodobnie królik albo turkawka. Nad grobem Peggy stał biały anioł ze słodką, smutną twarzą, spoglądający w dół, tam, gdzie leżała. Na jego głowie przysiadały ptaki i policzki miał upstrzone czarnymi łzami. Elizabeth nie mogła się nigdy zdecydować, czy ten widok jest niesmaczny, mistyczny, czy też i taki, i taki. Ruszyły z powrotem i wyszły przez skrzypiącą bramę z cmentarza. Na kościelnej tablicy ogłoszeń młody okularnik ze zmierzwioną kasztanową czupryną zmienił właśnie napis. Dzień dobry paniom, zawołał, machając do nich ręką. Nazywał się Dick Braithwaite i wszystkie się w nim kochały. Wielebny Earwaker chorował ostatnio na prostatę, która okazała się odporna w równym stopniu na modlitwy, jak i na zimne kompresy. Dick Braithwaite przyjechał z St. Eugene's w Hartford, żeby go zastąpić. I od tej pory w kościele zaczęły gromadzić się tłumy wiernych, wśród których przeważały trzepocące rzęsami dorastające panienki. Trzy dziewczynki przez dłuższy czas odwracały się za siebie, pozdrawiając Dicka Braithwaite'a dyskretnie uniesionymi palcami, a potem skręciły w Oak Street, gdzie zaczęły zwijać się ze śmiechu. — Uch, jak ja go kocham! — zawołała Molly, tańcząc w kółko i wymachując tornistrem. Molly była duża i piegowata. Jej włosy przypominały wybuch bomby w fabryce miedzianego drutu i kochała się na zabój we wszystkich, zwłaszcza w Dicku Braithwaite'cie i we Franku Sinatrze. Oak Street była zadbana, gorąca i pusta, jeśli nie liczyć pomalowanej na zielono ciężarówki dostawczej pana Stillwilla, zaparkowanej przed należącym do niego sklepem z artykułami żelaznymi oraz samochodu kombi pani Miller, stojącej w cieniu dużego dębu, który rósł przed sklepem spożywczym i od którego wzięła nazwę cała ulica. Czekoladowy cocker spaniel pani Miller siedział na tylnym siedzeniu z wiszącym z pyska, przypominającym krawat sprzedawcy sztotek, sinawo-różowym językiem. Można było odnieść wrażenie, że czas zatrzymał się w miejscu, że to lato nigdy się nie skończy, a Oak Street na zawsze pozostanie taka sama, zwyczajna i znajoma jak mój oddech, jak ujął to Thomas Wolfe. Ale Elizabeth zdała sobie ostatnio sprawę, że zmienia się ona sama. Czuła wewnątrz dziwny rodzaj pęczniejącego, niczym nadmuchiwany balon napięcia i dziwne zniecierpliwienie, tak jakby powinna się czegoś dowiedzieć, powinna coś zrozumieć, ale nie mogła sobie uświadomić, co to miałoby być. Za niespełna miesiąc kończyła 13 lat. Ku swemu własnemu zaskoczeniu przestała się zupełnie interesować lalkami. Próbowała oczywiście bawić się nimi dalej, ale nawet te, które najbardziej kiedyś uwielbiała i którym powierzała wszystkie swoje sekrety, teraz wydawały się jej pozbawione życia, toporne i niewypowiedzianie głupie. Nawet mała, wyimaginowana rodzina, która mieszkała kiedyś w jej domku dla lalek, najwyraźniej wyprowadziła się, nie zostawiając żadnego adresu. Obecnie Elizabeth interesowała się wyłącznie miłością i romansami, a dokładniej miłością, romansami i końmi. Czytała każdą powieść, jaka wpadła jej w ręce. Od Emily Bronte po Sinclaira Lewisa. Im bardziej były romantyczne i tragiczne, tym bardziej się nimi zachwycała. Ulubioną jej książką była Anna Karenina, która doprowadzała ją do łez, zwłaszcza kiedy Anna ginęła pod kołami pociągu. Uwielbiała także Esther Summerson z Samotni, bo była taka ładna i dobra dla wszystkich, a jednocześnie obdarzona takim silnym charakterem. Ciarki chodziły jej po plecach, kiedy Esther spotykała starego siwego szmaciarza, pana Kruka. A jeszcze bardziej bała się, kiedy pan Kruk ginął w wyniku samozapłonu, pozostawiając duszący dym w całym pokoju i warstwę ciemnej, tłustej sadzy na ścianach i suficie, a także coś, co wyglądało jak zwęglona i połamana kłoda drzewa, przyprószona białym popiołem. Uwielbiała także pisać. Kiedy tylko odrobiła lekcję, otwierała swój ciemno-niebieski gruby zeszyt opatrzony napisem ściśle tajne i całkowicie osobiste, i zapisywała w nim kolejne opowiadanie o miłości i koniach. Ich bohaterkami były dzielne, jasnookie dziewczyny, których życie było udane i piękne z jednym, jedynym wyjątkiem. Ich matki znikały w tajemniczy sposób, kiedy były małe. Dzielne, jasnookie dziewczyny miały nieodmiennie chysia na punkcie koni, a ich nieobecne matki okazywały się światowej klasy amazonkami, dotkniętymi trwałym kalectwem w wyniku tragicznego wypadku na torze przeszkód, który spotykał je u szczytu kariery. Nie mogąc stawić czoła światu, zamykały się w ponurych, gotyckich klinikach. Elizabeth dawała swoim opowiadaniom tytuły w rodzaju Godzina jej życia albo Janet wygrywa konkurs. Pisząc, czuła się elegancka, szczęśliwa i atrakcyjna. Krążyła po parkurach całego świata, pozdrawiając uniesioną ręką wiwatujące tłumy. A kiedy zsiadała z konia, obok czekał on, wysoki, silny i delikatny, z ciemnymi, jacyntowymi lokami i oczyma jak wzburzone fale oceanu. Nikt jeszcze nie czytał jej opowiadań, nikt nie wiedział, jak bardzo ich potrzebowała. Po śmierci Peggy w domu rzadko zdarzała się spokojna chwila. Wyglądało to tak, jakby ktoś jednocześnie puścił na pełny regulator 4 różne radia. Ojciec mówił jedno, potem rozmawiał z mamą i ta mówiła zupełnie coś innego, a potem Laura rozpętywała piekło i w końcu każdy zaprzeczał temu, co mówił drugi. Co gorsza, ona sama tak bardzo się zmieniała. Jej twarz robiła się z każdym dniem coraz brzydsza, z długim jak u ojca nosem, odstającymi uszami i szyją, która stawała się podobna do szyi żyrafy. Bardzo też urosła. Była o tyle wyższa od Laury i od jakiejkolwiek osoby w swojej klasie, że chodząc przyciskała książki do piersi i garbiła ramiona, żeby nikt nie zwrócił uwagi na jej wzrost. Zaczesywała do tyłu i wiązała opaską długie, proste włosy, mając nadzieję, że ukryje w ten sposób swoją żyrafią szyję. Prawie codziennie nosiła też swoją ulubioną letnią sukienkę. Ojciec kupił ją trochę za dużą, spodziewając się, że do niej dorośnie. I kiedy ją po raz pierwszy przymierzała, łzy stanęły jej w oczach. Czuła się bowiem jak stara panna, ale teraz całkiem ją polubiła. Szwy nie cisnęły ją, przynajmniej w ramionach, a dłonie nie wystawały na pół mili z mankietów, jak to się działo w przypadku innych sukienek. Stanik był wystarczająco luźny, aby ukryć pęczniejące piersi, których się okropnie wstydziła. Sukienka była w małe niebiesko-żółte kwiaty, a podwójny kołnierzyk miała obszyty niebiesko-żółtą lamówką. Elizabeth zawsze przypinała do niej swoją niebieską odznakę klubu jeździeckiego. Była założycielką, prezesem i jedynym członkiem tajnego i szalenie ekskluzywnego klubu jeździeckiego Lake Candlewood, lecz nie miała nawet jednego kucyka. Idąc po rozgrzanym chodniku przez całą Oak Street, dziewczęta nie musiały rozważać, dokąd mają się zamiar wybrać. Laura obejmowała każdy słup telegraficzny i obracała się dookoła, śpiewając „Nie siadaj pod jabłonią, z nikim oprócz mnie, z nikim oprócz mnie”. Skończyła w kwietniu 11 lat i była ładniejsza niż kiedykolwiek. Słońce rozjaśniło jej blond loki tak, że wydawały się jeszcze bardziej lśniące. Drobna i schludna cieszyła się z pewnością największą popularnością spośród uczennic trzeciej klasy. Ubrana była teraz w białą letnią bluzkę i spódniczkę w czerwone grochy. We włosy wplotła wstążkę w takie same grochy.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Węglik krzemu. Jest to materiał ceramiczny z grupy węglików o ogólnym wzorze S i C. Występuje w naturze jako niezwykle rzadki minerał, który znajduje zastosowanie w przemyśle elektronicznym oraz jubilerskim. Materiał jest niezwykle trwały i twardy. Inną jego zaletą jest bardzo wysoka odporność termiczna. Jest to jednak materiał kruchy. W czystej postaci jest bezbarwny. Spotykane najczęściej zabarwienie powodowane jest zanieczyszczeniem. Pod normalnym ciśnieniem nie ulega stopieniu, ale sublimuje, czyli zmienia stan skupienia bezpośrednio ze stanu gazowego do stanu ciekłego w temperaturze powyżej 2500 stopni Celsjusza. Węglik krzemu bywa stosowany do pokrywania powierzchni ciernych pracujących w wysokich temperaturach, np. powierzchni bocznych cylindrów silników, a także jako osłony termiczne w pojazdach kosmicznych. Jednak obecnie jego najnowszym zastosowaniem oraz najbardziej popularnym jest produkcja tranzystorów mikrofalowych, czyli nowoczesnych elementów elektronicznych głównie stosowanych we wzmacniaczach dużej mocy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przestrzeń powietrzna wokół strefy 51 jest najpilniej strzeżoną na świecie. Zresztą cały obiekt jest jednym z najlepiej chronionych i mimo, że nie posiada żadnego ogrodzenia, to wszędzie znajdują się znaki ostrzegawcze informujące o tym, że po wejściu na zakazany teren intruz może zostać zabity bez ostrzeżenia. Zresztą do takiego incydentu już doszło w 2019 roku, kiedy to pewien mężczyzna wtargnął samochodem na teren bazy, a następnie został zastrzelony podczas pościgu. Oprócz tego strefa jest monitorowana dniem i nocą przez całą masę kamer oraz uzbrojonych strażników, a czujniki magnetyczne ustawione są nawet wiele kilometrów od bazy na publicznych drogach, dzięki czemu wojsko doskonale wie, skąd nadjechał dany pojazd, dokąd zmierza i z jaką prędkością.

0: Światło dnia, czyli rekolekcje.
1: Minął zaledwie miesiąc 2026 roku, a już to, co uważaliśmy za pewnik na temat Wszechświata, zaczyna się rozpadać. Od niemożliwych gwiazd, które nie powinny istnieć, po zwierzęta, które myślą bardziej jak my, niż kiedykolwiek ośmieliliśmy się przyznać. Nowy rok rozpoczął się w oszałamiającym stylu. Dzisiaj przedstawiamy 10 najbardziej zadziwiających przełomów naukowych ogłoszonych w styczniu tego roku. Niektóre z nich rozwiązują odwieczne tajemnice, podczas gdy inne, cóż, mogą po prostu zmusić nas do całkowitego przepisania podręczników. Zaczynamy od numeru 10, czyli żłobka egzoksiężyców. Od lat poszukiwanie egzoksiężyców, księżyców krążących wokół planet w innych układach gwiezdnych, było świętym graalem dla astronomów takich jak dr David Keeping. Wiemy, że nasz Układ Słoneczny jest pełen księżyców, więc matematycznie rzecz biorąc, galaktyka powinna być ich pełna. Jednak znalezienie małego księżyca obok gigantycznej jasnej gwiazdy jest jak próba dostrzeżenia świetlika obok reflektora stadionowego. Jednak dzięki przełomowemu odkryciu dokonanemu za pomocą teleskopu Jamesa Webba, naukowcy nie tylko znaleźli księżyc, ale także żłobek. Obserwując gazowego giganta CTCHB, Webb uchwycił coś niesamowitego w spektrum podczerwieni. Świecący dysk gruzu wirujący wokół samej planety. W obrębie tego dysku zidentyfikowano mieszankę chemiczną cyjanowodoru i acetylenu. To nie jest tylko pył, to surowiec do budowy świata. Dosłownie obserwujemy narodziny systemu księżycowego w czasie rzeczywistym, miliardy kilometrów stąd. Przechodząc do numeru 9, internet odczuwa trzęsienia Ziemi. Wydaliśmy miliardy dolarów na ułożenie kabli światłowodowych na dnie oceanu, aby przenosić ruch Netflixa i YouTube'a. Okazuje się jednak, że przypadkowo zbudowaliśmy najbardziej czuły czujnik trzęsień Ziemi na świecie. W pobliżu Mendocino, w Kalifornii, naukowcy wykorzystali ostatnio 15-kilometrowy odcinek ciemnego światłowodu, kabla, który obecnie nie jest używany, do śledzenia trzęsienia Ziemi o sile 7 stopni w skali Richtera. Wysyłając wiązkę lasera do kabla i mierząc niewielkie niedoskonałości szkła, zamienili całą linię w tysiące pojedynczych sejsmometrów. Podczas gdy tradycyjne czujniki dostarczają dane tylko z jednego konkretnego miejsca, kabel ten pokazał dokładnie, jak trzęsienie Ziemi przyspieszało, zwalniało i wypaczało Ziemię wzdłuż każdego centymetra linii. Twoje połączenie internetowe może pewnego dnia dać Ci 10-sekundową przewagę, która uratuje Ci życie. Następny jest numer 8 – logika szympansów i prawda. Czy kiedykolwiek słyszałeś w nocy odgłos i pomyślałeś, że to włamywacz, ale potem zdałeś sobie sprawę, że to tylko kot? Nazywa się to rewizją przekonań, zdolnością do przyjmowania nowych dowodów i przyznania się do błędu. Przez długi czas uważaliśmy, że jest to cecha charakterystyczna wyłącznie dla ludzi. Jednak nowe badania przeprowadzone w Ugandzie dowiodły, że szympansy są równie racjonalne. W serii eksperymentów szympansom podano pudełka z wskazówkami dotyczącymi miejsca ukrycia pożywienia. Kiedy naukowcy podali im drugą sprzeczną wskazówkę, szympansy nie trzymały się swojego pierwszego przypuszczenia. Zatrzymały się, zastanowiły i zmieniły strategię w oparciu o nowe informacje. Zasadniczo zastanowiły się nad własnym myśleniem. Okazuje się, że różnica między umysłem człowieka a umysłem naszych kuzynów z rzędu naczelnych z każdym dniem maleje. Numer 7 prowadzi nas do niemożliwych gwiazd populacji trzeciej. Na początku istniały gwiazdy populacji trzeciej. Pierwsze gwiazdy, które rozjaśniły ciemny wszechświat po wielkim wybuchu. Ponieważ były one zbudowane z czystego wodoru i helu, teoria mówi, że powinny być masywne, ale zawsze istniało ograniczenie prędkości. Uważaliśmy, że gwiazda nie może być większa niż 120 razy masa naszego Słońca, bez ryzyka rozerwania się na kawałki. Webb właśnie obalił tę teorię. Obserwacje galaktyki GS 3073 ujawniły ślady chemiczne azotu, które nie powinny tam występować, chyba że istniała gwiazda 10 tysięcy razy większa od Słońca. Są to potwory, które przeczą prawom fizyki gwiezdnej. Jak urosły tak bardzo? I jak tak szybko dojrzały? Patrzymy na pokolenie gwiazd Titan, które nie wydawały się możliwe. Przejdźmy do numeru 6, wielkiej panicznej ucieczki żółwi. 83 miliony lat temu, na terenie dzisiejszych Włoch, na płytkim dnie morskim wydarzyło się coś przerażającego. Wędrowcy odkryli niedawno warstwę wapienia pokrytą dziwnymi, chaotycznymi wgłębieniami. Geolodzy, którzy zbadali to zjawisko, zorientowali się, że są to ślady łap ogromnej grupy żółwi morskich. Nie były to jednak ślady spokojnej wędrówki. Odciski wskazują na chaotyczną panikę żółwi, które dziko machały płetwami. Jaka jest teoria? Ogromne trzęsienie ziemi w okresie kredy przeraziło kolonie i niemal natychmiast zakopało ich ślady w osadach. Wyobraź sobie świat dinozaurów i gigantycznych gadów morskich, w którym nawet żółwie żyły w stanie paniki. Jest to dosłownie zamrożona chwila starożytnego terroru zachowana w kamieniu. W punkcie 5 przyjrzymy się pierwszym salom koncertowym. Kiedy patrzy się na 30-tysięczne malowidła naskalne w miejscach takich jak Chauvet we Francji, ogarnia nas uczucie podziwu. Jednak nowy projekt o nazwie Art Soundscapes sugeruje, że tracimy połowę wrażeń. Naukowcy odkryli, że obszary jaskiń z największą ilością dzieł sztuki mają również najbardziej idealną akustykę. Kiedy śpiewasz lub intonujesz w tych konkretnych miejscach, jaskinia dosłownie odpowiada niesamowitym, donośnym echem. Wygląda na to, że nasi przodkowie nie wybrali tych jaskiń tylko ze względu na ochronę. Wybrali je, ponieważ były to pierwsze teatry na świecie. Korzystali z protokinematografii i dźwięku przestrzennego na długo przed powstaniem pierwszego miasta. Numer 4 to Superman kontra czarna dziura. W 2018 roku astronomowie zaobserwowali błysk światła tak jasny, że nie dało się go wyjaśnić. Nazwali go Supermanem. Początkowo sądzili, że znajduje się on w pobliżu. Jednak nowe dane wskazują, że w rzeczywistości był oddalony o 20 miliardów lat świetlnych. Aby być tak jasnym z tak dużej odległości, musiało wydarzyć się coś naprawdę gwałtownego. Supermasywna czarna dziura w centrum odległej galaktyki złapała gwiazdę 30 razy masywniejszą od naszego Słońca i dosłownie ją rozerwała. Jest to zdarzenie rozrywania pływowego na skalę, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Gdy gwiazda została spaghettifikowana, rozciągnięta w długą wstęgę plazmy, wydała ostatni oślepiający krzyk światła, który przemierzył kosmos przez miliardy lat, aby trafić do naszych teleskopów. Numer 3 dotyczy skoku zombie. W Australii gatunek żaby, znany jako Litoria veroxii alpina, jest obecnie niszczony przez grzyba. Jednak grzyb ten wywołuje dziwne zjawisko. Około 6 tygodni po zakażeniu, zamiast zmęczyć się i umrzeć, żaby nagle zaczynają skakać o 25% dalej niż zdrowe żaby. Nie chodzi o to, że żaby stają się silniejsze, ale o to, że grzyb napędza żaby, zmuszając żaby do skakania dalej i głośniejszego nawoływania partnerów. Grzyb zapewnia sobie rozprzestrzenienie się na jak największą liczbę nowych ofiar, zanim gospodarz ostatecznie upadnie. Jest to symbioza śmierci, która zamienia prostego płaza w wysokowydajny nośnik pandemii. Na drugim miejscu znalazło się tworzywo sztuczne z datą ważności. Jedną z największych plam na naszej planecie są odpady z tworzyw sztucznych, materiały, które przetrwają wieki. Jednak przełom w chemii organicznej doprowadził do powstania nowego rodzaju plastiku, który naśladuje chemiczne właściwości DNA. Wykorzystując ataki nukleofilowe, czyli mówiąc bardziej naukowo, chemiczne wyzwalacze samozniszczenia, naukowcy stworzyli plastik, który można zaprogramować tak, aby ulegał rozpadowi. Wyobraź sobie karton mleka, który jest idealnie wytrzymały do upływu terminu przydatności do spożycia, po czym zaczyna się rozpuszczać w nieszkodliwe, naturalne substancje chemiczne. Nadaje to terminowi mleko przeterminowane zupełnie nowe znaczenie. Wreszcie numer 1. Sekretne życie ciemnych gwiazd. Największą tajemnicą 2026 roku jest ciemna materia. Wiemy, że istnieje, ponieważ jej grawitacja utrzymuje galaktyki razem, ale nigdy jej nie widzieliśmy. Aż do teraz, być może. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba wykrył obiekty zwane małymi czerwonymi kropkami we wczesnym wszechświecie. Początkowo sądziliśmy, że są to po prostu bardzo stare, zwarte galaktyki. Jednak najnowsze badania sugerują, że mogą to być ciemne gwiazdy. Nie byłyby one zasilane przez fuzję jądrową, tak jak nasze Słońce. Zamiast tego byłyby zasilane przez cząsteczki ciemnej materii, zderzające się ze sobą i ulegające anihilacji. Jeśli ciemne gwiazdy istnieją naprawdę, rozwiązuje to jedną z największych zagadek nauki. Dlaczego widzimy niemożliwe, gigantyczne czarne dziury tak wcześnie we Wszechświecie? Gdy ciemna gwiazda zapada się, nie pozostawia po sobie małych pozostałości, ale tworzy ogromną zalążkową czarną dziurę, która niemal z dnia na dzień może urosnąć do rozmiarów potwora. Być może w końcu dostrzegamy niewidzialne duchy, które zbudowały nasz Wszechświat.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Raz.
1: Młody
0: chyba się słyszę, ale lekko.
1: Ale tak chujowo.
0: Nie, to jest git.

0: Dzień dobry, nazywam się Adalbert Lezura i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Limp Bizkit. Ze względu na niską sprzedaż płyty Gold Cobra w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z danymi Nielsen Sound Scan, do grudnia 2011 roku sprzedało się tylko 63 tysiące egzemplarzy. Zespół w 2011 roku zakończył współpracę z wytwórnią Interscope Records. Po podpisaniu w 2012 roku umowy z Cash Money Records rozpoczęły się prace nad nowym albumem zatytułowanym Stampede of the Disco Elephants. Na początku 2012 roku w wyniku nieporozumień zespołu odszedł DJ Ledell. 11 października w 2012 roku muzyk powrócił do Limp Bizkit po nadaniu przeprosin do zespołu w serwisie Twitter. Jednakże wkrótce został ponownie zwolniony z zespołu. Oficjalnie powrócił do niego dopiero 17 marca 2018, kiedy to zagrał koncert z Limp Bizkit na festiwalu Storm the Gates w Auckland w Nowej Zelandii. W marcu 2013 roku zespół opublikował w sieci single Ready to Go, zrealizowany z gościnnym udziałem Lila Wayne'a. Natomiast w lipcu tego roku w internecie ukazał się teledysk do utworu. W październiku 2014 oficjalna strona festiwalu Shiprocked podała, że Limp Bizkit będzie główną gwiazdą mającego się odbyć w dniach od 2 do 6 lutego 2015 roku festiwalu, na którym oprócz niego miały wystąpić jeszcze m.in. zespoły Chevelle, Black Label Society, POD i Seven Dust. W styczniu 2015 zespół ogłosił nadchodzącą trasę koncertową po Rosji i Kazachstanie o nazwie Money Sucks. Podczas odbywania trasy w mediach pojawiło się zdjęcie lidera zespołu Freda Dursta na scenie trzymającego flagę z napisem Crimea równa się Russia. Między innymi w związku z tak wyrażonym przez Dursta publicznym poparciem dla przynależności Krymu do Rosji, na arenie międzynarodowej oficjalnie uznawanego za część Ukrainy, artysta w grudniu 2015 roku dostał od Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zakaz wjazdu na Ukrainę przez najbliższe 5 lat. W tym samym roku z powodu problemów z kręgosłupem basista Sam Rivers został tymczasowo zastąpiony na koncertach przez 23-letniego Niemca Samuela Gerharda Mpungu. Rivers przez cały czas pozostawał oficjalnym członkiem Limp Bizkit i po rozwiązaniu swoich problemów zdrowotnych wrócił na stałe do koncertowania z zespołem, który w marcu 2019 roku zagrał koncert w swoim pierwotnym składzie. 30 września 2021 roku zespół opublikował w sieci pierwszy od 8 lat nowy utwór i zarazem single Dead Vibes. Wówczas wciąż w nieoficjalnym obiegu informacji nadchodzący album Limp Bizkit tytułowany był Stampede of the Disco Elephants. 19 października tego roku Fred Durst w materiale filmowym w serwisie Instagram zadał fanom otwarte pytanie o to, czy zespół powinien wydać nowy utwór, jak na przykład Turn It Up Bitch albo Goodbye, czy też może powinien po prostu wydać cały nowy album, wszystkie 12 utworów. 28 października 2021 roku Durst na Instagramie oznajmił, że najnowsze wydawnictwo zespołu ukaże się 31 października tego roku pod tytułem Still Sucks. Życzonego dnia album Still Sucks został oficjalnie wydany. W marcu 2023 roku gitarzysta Limp Bizkit Wes Borland w wywiadzie dla magazynu Guitar World stwierdził, że zespół chce zacząć nagrywać i rozmawia o jakimś miejscu podróży, żeby nagrać razem album w przyszłym roku. W październiku 2024 Fred Durst udostępnił w serwisie Instagram materiał filmowy, na którym w jego towarzystwie perkusista kapeli John Otto nagrywa w studiu partię perkusji na nowy album. 4 września 2025 w instagramowym materiale zaprezentowany został fragment najnowszego singla Limp Bizkit w formie niby przypadkowego wycieku dokonanego przez perkusistkę influencerkę Krystynę Rybalczenko, z którą zespół nawiązał wcześniej współpracę. Z kolei 12 września 2025 singiel został opublikowany w serwisie YouTube pod tytułem Making Love to Morgan Wallen. Singiel wydano przy udziale producenta gier komputerowych EA Games w związku z nadchodzącą premierą jego najnowszej gry Battlefield 6. 18 października 2025 roku zmarł basista zespołu Sam Rivers. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 2003, Results May Vary. Oto utwory składające się na album. Re-entry, Eat Your Alive, Gimme the Mic, Underneath the Gun, Down Another Day, Almost Over, Build a Bridge, Red Light, Green Light, tutaj gościnnie Snoop Dogg, Take It Home, The Only One, Let Me Down, Lonely World, Phenomenon, Creamer, Radio Is Dead, Head for the Barricade, Behind Blue Eyes, All That Easy i na końcu Drown. Życzę mi...
1: Step right up, everyone. Whether you're good or bad, happy or sad, whether you're an emotional wreck or a blissful speck in this black hole of an existence we call life. Step right up and witness something you will be soon to never forget. Feast your ears on the most ferociously soothing waves of sonic communication to ever be created. Built for you by the master. Built for you by the master. What is it?
2: Yeah, dog. What is it?
1: What is it?
2: Dude, chill, man.
1: It is Limp Bizkit.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kim Jong-un. Od 17 grudnia 2011 roku faktyczny przywódca Korei Północnej, piastujący stanowiska naczelnego dowódcy koreańskiej Armii Ludowej, pierwszego przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, pierwszego sekretarza, a następnie przewodniczącego Partii Pracy Korei. Kim Jong-un to jedyny na świecie generał, w dodatku odznaczony 4 gwiazdkami, który nie ma żadnego doświadczenia wojskowego. Dorastał w błogiej nieświadomości, spędzając czas albo w jednym z rodzinnych ośrodków w Pjongczangu, albo w nadmorskiej rezydencji w Wonsan. Sama Korea Północna jest jednym z najściślej kontrolowanych społeczeństw na świecie. Władze na każdym kroku sieją propagandę o tym, jak wspaniale żyje się w tym kraju. Jednak mimo takiego dobrobytu i bezpieczeństwa, wódz tego narodu należy do jednych z najlepiej strzeżonych osób na świecie. Podczas wystąpień publicznych przywódca Korei jest ochraniany nawet przez kilkunastu osobistych ochraniarzy. Przywódca obecnie mieszka w ściśle strzeżonej rezydencji mieszczącej się w rejonie Wonsan, jednym z najpiękniejszych miejsc w kraju. Warto też wspomnieć o samochodach Kima. Znany on jest z poruszania się Mercedesem klasy S w wersji Pullman. Jest to przedłużona wersja opancerzonego modelu S, czyli najbardziej luksusowego w linii Mercedesa. Samochód z zewnątrz wygląda zwyczajnie, jednak posiada elementy ochronne zapewniające bezpieczeństwo i komfort na najwyższym poziomie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Owczarek kaukaski. To rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie górskim, wyhodowana na Kaukazie na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Pierwotnie przeznaczona do pilnowania stad owiec przed drapieżnikami i złodziejami. Psy tej rasy są zrównoważone, niezależne, nieufne wobec obcych, czujne, stanowcze i terytorialne. Na własnym terenie nie tolerują nikogo obcego. Często wykazują skłonności dominacyjne. Mogą sprawiać problemy niedoświadczonemu opiekunowi. Nieumiejętnie prowadzone stają się agresywne. Owczarek kaukaski broni swoich najbliższych, pozostaje więc nieufny wobec ludzi, których nie zna. Pies ten może być psem niebezpiecznym, jeżeli jego właściciel nie zadba o jego odpowiednie wychowanie i socjalizację. Z tego powodu powinien mieć doświadczonego opiekuna, pewnego siebie oraz świadomego charakterystycznych cech tej rasy. Jeśli nie wyczuwa ze strony ludzi zagrożenia, traktuje ich z obojętnością. Z drugiej strony w obliczu niebezpieczeństwa staje się bojowy, napastliwy, w skrajnych przypadkach potrafi bez wahania ugryźć.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Lobotomia.

Można nie pić. Ale to żadna sztuka. Bo co wtedy robić? Każdy niby szuka jakiegoś celu, ale porzuca model w połowie sklejania, nie wierząc, że poleci czy popłynie, cokolwiek by to nie było. Potem wrzuca to do komórki przez dziurę, żeby nie widzieć innych trupów marzeń i planów z dzieciństwa. A w komórce skład dekoracji do przedstawień, których premiera nigdy. Świt odpala od zmroku tego samego peta, robiąc z każdego dnia taki sam szary kołtun, jak dym z najtańszych papierosów. Zenek dawno przestał wierzyć, ale przyzwyczaił się do oddychania. A to niełatwe się tak oduczyć. W końcu robi to od urodzenia. Czasem już go to trochę nudzi, ale... Stali więc wszyscy Zenkowie z okolicy, czekając i nawet nie wiedząc o swoim czekaniu. Palili tylko najtańsze, chowając płomyki wewnątrz dłoni. Palili tak od czasów szkoły, gdzie uczyli ich, że jakby tak poszli cały czas w jedną stronę, to po jakimś czasie przejdą z powrotem dokładnie w to samo miejsce, skąd wyruszyli. Co podważało sens jakiejkolwiek wyprawy i jakichkolwiek działań. Stoją więc, jakby właśnie wrócili. Któregoś dnia pod sklep przybył wędrowiec i opowiedział chłopom o zaczarowanej złotej myszy, która może się trafić w każdej butelce. Trzeba tylko być wytrwałym, konsekwentnym i wierzyć w sukces. Nie dawać się ani zwątpieniu, ani doraźnym porażkom. Tego im było trzeba. Posłuchali go chłopy. Najważniejsze to nadać sens swojej egzystencji i wierzyć w sukces. Stanisław był policjantem. Wiedział, co wolno, a czego nie. Znał kodeks niejako osobiście i wszystkich w okolicy. Wiedział, czyj syn zostanie złodziejem, a czyj bitniokiem. I chociaż nie wierzył w ludzi, to sumienny był. W prawo też już wierzył z wielkim trudem, ale kartoteki miał przygotowane naprzód, na 3 pokolenia. A w nich puste miejsca, jak w tablicy Mendelejewa, wiedział, że przyjdzie mu je wypełnić. I wiedział nawet jak, bo znał prawo i wszystkich w okolicy. Wiedział, co wolno. Chłopy też wiedzieli. I chociaż grzeszyli głównie metafizycznie, to zdarzały się zderzenia z rzeczywistością. Zgłaszali się wtedy do Stanisława i meldowali odpowiednią formułką o tym, co przewinili, jak bardzo żałują i co obiecują. Jak do kapłana prawa i porządku. To oszczędzało wiele czasu i łagodziło pokutę. Oraz lekką nutką sensu zabarwiało istnienie Stanisława. Rano wychodzili z czystą kartą, z jasnym spojrzeniem na świat i nadzieją na lepsze. Wieczorem wracali. Józek był nic po niem. Tylko by łaził, kwiatki głaskał i do ptaków gadał. W strumyku pod kamienie za rakami zaglądał i psy po imieniu znał. Po ich własnym, nie po tym, co im ludzie przemocą dali. Umiał na świat patrzeć i lubił o tym opowiadać.
Machał wtedy rękami, że zdawałoby się, że zaraz odleci, a rękawy na coraz słabszej nitce wisiały. A patrzącym wtedy zdawało się, że gdy ta ostatnia nitka pęknie, to Józek padnie jak kukiełka. I taki miał status w okolicy. Kiedyś powiedział, że ukazała mu się Matka Boska, ale mu nie wierzyli i wyśmiali, pukając się wymownym w czoło, bo kto by tam wierzył w Matkę Boską w ich okolicy? Jaka znowu Matka Boska? Natrząsali się niedowiarkowie. Zawziął się, że im udowodni, że spotka ją jeszcze raz i poprosi, żeby zaświadczyła. Teraz, po latach, chciałby, żeby ukazała mu się jakakolwiek matka, nawet jego własna, chociaż raz. Któregoś dnia spotkali się w poczekalni miejscowego ośrodka zdrowia. Zenek, jeden z poszukiwaczy złotej myszy, miał boloka w boku. Tak pod żebrami od prawej strony i bardziej jak coś robi, albo szybciej idzie, albo się zegnie, to nie może. Albo jak tak na prawym boku poleży. I wtedy tak boli, że nic nie może, a przecież wiara w sukces to ciężka robota. Stanisław tylko twarz w dłoniach schował i na ludzi nie patrzył. Bo jak nie był na komendzie, to w nich nie wierzył. A co na którego popatrzył, to cała kartoteka mu się odbijała wczorajszą kiełbasą. I co by nie zjadł, to tak samo. Aż go mdliło. Na widok. A popijać nie chciał, bo wtedy odbijało mu się jeszcze bardziej. Jakby zjadł za szybko cały kodeks. A Józek cukierkami wszystkich częstował, ale nikt nie chciał, bo mówili, że ma cukrzycę i bali się zarazić. A Józek miał raka, ale go wypuścił. Tylko że dziś ich nie przyjęli.

opowieści z ciemnych korytarzy.

Zenek nie pił dużo. Na ogół nie pił więcej niż jedno wino na dzień. A co to jest dla takiego chłopa? Ale kiedyś kupił wino, a tam złota mysza. I mówi ona, ta mysza znaczy, że jak ją szybko wypuści, to ma trzy życzenia. On, Zenek znaczy. Ale Zenek chytry nie był. Nad dobra materialne przedkładał inne wartości. A ona była tak piękna, że się Zenek od razu zakochał. Pieprzyć tam życzenia. Albo nie, ma jedno. Żeby się z nią ożenić. No to dobył korkociąga, ale ten od częstego korkociągania się złamał, a mysza mu pokazuje na zegarku, że czas płynie i za chwilę oferta będzie nieaktualna. No to rąbnął Zenek w desperacji szyjką o poręcz przed sklepem. No i źle się stało. Odcięty łebek złotej myszy wyszeptał mu tylko, że zawsze go kochała i niech uratuje jej siostrę, też umiedzioną w butelce. Pocałowała go na pożegnanie i skonała. Od tej pory Zenek systematycznie kupuje wino i szuka siostry złotej myszy. Staszek policjantem był. Kiedyś gonił złodzieja tak zawzięcie, że potknął się i połknął gwizdek. A ten utkwił mu tak niefortunnie, że nie szło go wyjąć nawet operacyjnie, bo to groziło i tak dalej. I od tej pory, gdy tylko zaczął szybciej oddychać, świstał tak przeraźliwie, że wszystko co żywe uciekało, kryształy pęgały, sztuczce w szufladach dzwoniły na alarm, a ludziom gotowały się plomby. Jako policjant pracować już nie mógł, bo nie licował taki gwizd z powagą służby. Nawet poruchać nie dał rady, bo co przyspieszył... Świstakiem go za plecami wołali, śmiejąc się z nieszczęścia. I byłby przepadł, gdyby wuj mu nie załatwił pracy na kolei. Od tej pory na miejscowym dworcu kolejowym, gdy zajeżdża pociąg, wychodzi Staszek, robi kilka pompek i przysiadów, i dyszy. To sygnał odjazdu. A Józkowi ukazała się Matka Boska w kostiumie Biedronki. Szła se drogą, kiedy w rowie odpoczywał, bo droga i upał męczyły. Przysiadła i matka. I tak zagaja, no co tam Józuś? A tak patrzy, że się Józkowi wszystkie grzechy naraz z gagą odbiły. Żeby zyskać na czasie, wyjął flaszkę i poczęstował. Matka szyjkę przetarła, łyk wzięła, skrzywiła się, bo ciepłe i wzdycha ciężko. To Józek zagadnął, a matka co tak za robaka przebrana? A bo widzisz Józiu, objawienie szłam robić, pastuszkom się pokazać, coś tam nawinąć z notatek. I chciałam jakoś tak wejście efektowne zrobić, a z kostiumów to miałam do wyboru Zorro, Muchomora i Biedronę. A gówniarzeria teraz grymaśna, niczego już nie pasie, a z kostiumów to tylko księżniczki, wróżki albo gwiazdki pop uważa. To idę się przebrać za tę francę zębuszkę. I któregoś dnia spotkali się w jednym autobusie PKS. Zenek jechał podpisać się w pośredniaku, licząc na uzupełnienie kolekcji w miastowym sklepie. A tęsknota wielka go męczyła za złotą myszą, aż mu w gardle zasychało. Staszek jechał na szkolenie z machania chorągiewką i gwizdkiem. Miał nawet być prelegentem. A póki co chadzał dostojnie i powoli, by tego, co przekleństwem, darem nie stało się rozdrabniać. A Józio Nygus tylko Biedronkę palcem po szybie szturchał i życzenia obmyślał, co by sobie sprawić chciał, jak już ją do nieba pośle.
i powysiadali każdy na swoim przystanku, nic zgoła o sobie nie wiedząc.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Kto ustawił poprzeczkę tak cholernie nisko, że myślisz, że można zachowywać się tak, jak się zachowujesz? Swoim obrzydliwym zachowaniem przybijasz kolejne dno. Chcesz potwierdzenia, jak bardzo jestem tym obrzydzony? Upewnij się, że zagrasz zaskoczonego, jak ci jebnę. W ósmej świętej propagandzie przywitał was zespół Rank z Bristolu w piosence Brave New Lows, która ukazała się na pierwszej debiutanckiej płycie długogrającej pod tym samym tytułem i została wydana przez Scene Report. Druga piosenka, której posłuchamy, nosi tytuł Even, pochodzi z całkiem świeżej, bo wydanej w lipcu, split epki z bristolskim Olandza, o którym troszeczkę później. Zespół Rank.

Rank to dla mnie numer jeden, jeśli chodzi o Bristol, już od dłuższego czasu i cieszę się, że w tym roku ukazała się co prawda jedno piosenkowa split epka z ich kumplami z grupy Olanza. O nich, tak jak powiedziałem, później, bo to nie jest taka oczywista kapela, oczywista muzyka i oczywiste granie, jakiego się spodziewacie. Rank nagrywa w bristolskiej Dobra 12 Studio pod nazwą Alpha Delta Studios. Mnóstwo nagrań, dobrych nagrań, masteringu, które znacie i lubicie, pochodzi właśnie z Alpha Delta Studios z Bristolu. Skoro jesteśmy w Bristolu, to jak powszechnie już wiadomo, ja najchętniej tam na dłużej pozostanę. Money. Money to jest zespół, gdzie są Hiszpanie w składzie. Mieszkają sobie w Bristolu. Mają już na swoim koncie dwie kasetki w Chicken Attack Records, o których powiem po tej piosence. I Money również nawiązuje troszeczkę klimatycznie i muzycznie do tego, co potem. Zresztą posłuchajcie sami. Plastic Trees.

bristolskie Money w piosence Plastic Trees ze świeżej sesji nagraniowej na split epkę z zespołem, uwaga, Sprgrs albo SPRGRS albo jeszcze inaczej. Sprgrs pochodzi z Granady. Split epka z Money została wydana, tak jak powiedziałem, w Chicken Attack Records. I to nie powinno dziwić, bo ci, co słuchają świętej propagandy, wiedzą, że Chicken Attack powstało kiedyś w Andaluzji w 2012 roku, a obecnie rezyduje już od dłuższego czasu. Gdzie? W Bristolu. No więc przekładamy epkę na drugą stronę. I tak jak Money troszeczkę zapowiedział postpunkowy klimat, który się później też pojawi, jak już sobie spojrzymy na rodzime podwórko, tak Sprgrs jest przedstawicielem coraz bardziej popularnego, wdzierającego się na antenę świętej propagandy Eggpunka. Eggpunk Connection z Granady, dwie kasetki na koncie i ta wspomniana split. Nie, dlaczego ja powiedziałem, że to jest split epka z Money? To jest split tasiemka. Wydana w Chicken Attack. Chicken Attack wydaje tasiemki. Kiedyś posłuchamy. Sprgrs.

SPR GRS w piosence Quando de mi mano KBN tu Boca, prosto z Granady, z Hiszpanii, na split taśmie z bristolskim Money, wydanym w Chicken Attack Records, który obecnie wszystkie swoje wydawnictwa realizuje właśnie z Bristolu. I my w Bristolu jeszcze pozostajemy, bo wspomniałem o zespole Olanca. Olanca ma split epkę po jednej piosence na stronie z Rank. I tak jak Rank, którego wysłuchaliśmy, tego wściekłego, super szybkiego hardcore punka, by the way, na wokalu, na tym fantastycznym wokalu jest John, gitarzysta nieodżałowanego Grand Collapse. Tak Olanza, jak sobie przewrócimy już epeczkę na drugą stronę, gra inaczej i dostarcza zupełnie innych wrażeń. Nie wiem, jak to nazwać, sami zaraz zobaczycie. Jedno, co się rzuca w uszy, to to, że to jest to muzyka instrumentalna i może dlatego mówią o tym desert punk czy desert rock, już nie pamiętam, nie mylić z deserterem. Może dlatego, że trochę tam sucho jest bez tego wokalu, ale ma to swój klimat, trzeba przyznać. Jakieś takie trochę rockowe granie, dużo się dzieje w tej muzyce, no więc takie zestawienie Olancy z Rank na pewno jest ciekawe, a Olanza to znacznie starszy zespół niż Rank, bo mają na koncie dwie długogrające płyty, Bonanza 2018 i Olanza 2022, a my posłuchamy piosenki Wreckage Olanza.

brystolska Olandza w piosence Wreckage. Zespół funkcjonuje w szeroko pojętej scenie punkowej, DIY punkowej. Ich płyty to także benefity na różne ważne inicjatywy. Druga płyta pod tym samym tytułem, po prostu Olandza, to na przykład pomoc na różnego rodzaju grupy walczące o prawa Native Americans. Zrobiło się coraz cieplej, więc czas na jeszcze cieplejsze klimaty z Białegostoku. W Białymstoku jest zespół Spalone Mosty. Zespół funkcjonuje od 2023 roku, czyli już niektórzy z Was mieli okazję zobaczyć ich na koncertach, bo troszeczkę już pogrywają. W składzie Piotrek na gitarze, Marcin na basie, Grzesiek na perkusji. Tych trzech dżentelmenów jest znanych z różnych innych białostockich dobrych zespołów. Jakich? Pójdźcie na koncert, to zobaczycie. A na wokalu jest Ania. I my posłuchamy piosenki, tym samym otwierając kącik Dobrej 12. Numer nigdzie do tej pory nie grany, więc prapremiera. Został zarejestrowany oczywiście na Dobrej 12. Zostali zaproszeni do takiego mini serialu na YouTubie. Dobra prowadzi testy różnych sprzętów. No i na tychże sprzętach ta piosenka została zrealizowana. W planach zespołu płyta długogrająca. Na razie zespół rozmawia z wydawcami, więc może nie będziemy mówić kto albo kto nie, więc to na pewno niedługo, ale możecie już zobaczyć ich na żywo w styczniu. Te daty, które są znane, to 17 stycznia na Rozbracie. Razem nie na Rozbracie. 18 stycznia na Rozbracie z Depitem i KMKZ, a 17 stycznia w Łodzi na CKPR, w tym samym składzie. Piosenka nosi tytuł Lobotomia, zespół nazywa się Spalone Mosty.

Ciepła fala w wykonaniu Spalonych Mostów z Białegostoku prosto z Dobrej 12. Do zobaczenia 17 stycznia w Łodzi na CKPR-ze z Depitem i KMKZ, 18 stycznia na Rozbracie w tym samym składzie Depit, KMKZ i Spalone Mosty. Pozostajemy na Dobrej 12, bo jest jeszcze jedna prapremiera do puszczenia. Dwa tygodnie temu nie miałem pozwolenia na zagranie grupy Flower, w tym tygodniu nie mam pozwolenia na zagranie grupy State Manufacture Terror, więc należy to uczynić. Najlepiej grać bez wiedzy ludzi. Prosto z Dobrej 12 z live sesji amerykański, nowojorski State Manufacture Terror, świeżo po koncercie w Białymstoku na Borderline Fest. Prosto ze studia, porównajcie sobie ich nagrania z sieci z tym, co udało im się zarejestrować na Dobrej 12 i zobaczcie, jak brzmi State Manufactured Terror.

jak stęcze brzmią w czystym studio? Mało pisków czy nie? State Manufacture Terror z nadchodzącej split płyty z grupą Flower. We wtorek ruszyła sprzedaż i ukazała się oficjalnie druga płyta długogrająca Meryl Streak z Dublina. Songs for the Deceased, taki nosi tytuł ta płyta. Płytę można już odsłuchać w całości, płytę można już zamawiać w różnego rodzaju kolorach winyli. I jak mówi sam Meryl Streak, ta płyta to kolekcja różnych historii o zdradzie, morderstwie, niesprawiedliwości, korupcji. To wszystko, co dzieje się w moim mieście w Dublinie, ale także i najprawdopodobniej w waszej okolicy. Nie da się nie zgodzić. A wspominam o Meryl Streaku nie tylko dlatego, że płyta właśnie się ukazuje, ale też dlatego, że Meryl Streak ponownie odwiedza Polskę. Tym razem jego koncert na DIY Hardcore Punk Fest na 17. edycji tego festiwalu w Gdyni. 25, 26, 27 kwietnia 2025. Wtedy będzie można zobaczyć po raz kolejny Meryl Streak i posłuchać, jak na żywo brzmi Meryl Streak z nowymi nagraniami. Tak jak sobie gadałem z nim, bo też miałem przyjemność organizować mu koncert na Borderline Fest, to tak jak mówi sam artysta, nie miał zielonego pojęcia, że jego muzyka zrobiona z różnych riffów i z różnych sampli na komputerze i z całym tym spoken word tak wystrzeli i tak ludzie będą jarać się od jakiegoś koncertu w Norze po trasę z Pill. Meryl Streak koncertuje bardzo aktywnie i sprzedaje dużo płyt. Posłuchamy piosenki promującej tą płytę. Płyta nosi tytuł Dogs i jak mówi artysta, znajduje więcej czasu dla bezdomnych psów na ulicy niż dla ludzi, których spotykam na swojej drodze. No cóż, do tej piosenki Meryl Streak zaprosił Kala z The Chisel. Słychać ten londyński spoken word w tej piosence. Meryl Streak, Dogs.

Meryl Streep w piosence promującej drugą płytę. Piosenka nosiła tytuł Dogs, płyta nosi tytuł Songs for the Deceased i jest już dostępna. Można ją zamawiać. Na niej znajduje się 14 numerów. Meryl Streep uzbrojony tylko i wyłącznie w mikrofon i laptopa. Daje show, daje performance. Dla przypomnienia, na DIY Hardcore Punk Fest 26-27 kwietnia 2025 roku w Gdyni. Czy zwróciliście uwagę na ten subtelny dźwięk saksofonu w tej kompozycji? To może oznaczać tylko jedno. Jazz. Chris Potter to 53-letni saksofonista, który wydaje głównie dla Edition Records z UK. Sporo, jak już słuchacie, to wiecie, że sporo gramy z Edition Records. Choć nie tylko, oczywiście. Urodził się w Chicago, ale żyje i tworzy w Nowym Jorku, a scena jazzowa twierdzi, że Chris Potter to światowa czołówka saksofonu. Komercja się nim interesuje, zaprasza do różnej współpracy. Był nominowany do nagrody Grammy za najlepsze solo jazzowe. Czy tam artysta solowy, artysta jazzowy, trudno mi powiedzieć, jaka to była tam dokładnie kategoria. Bardzo płodny artysta, 26 naliczyłem solowych wydawnictw i niezliczone wydawnictwa w kooperacji z innymi jazzowymi muzykami, bo trzeba wiedzieć, że na tej scenie muzycy bardzo mocno ze sobą współpracują i tworzą projekty, czasami jednopłytowe. No więc tak jak sobie słuchałem Meryl Streep i ten sax, to mi się przypomniał Chris Potter. To jest oczywiście już inna jazda. Tu po prostu słuchamy saksofonu na żywo, zagranego w studio z nutami improwizacji. Wybrałem Wybrałem kompozycję Hold It z płyty Circuit, Chris Potter.

Chris Potter i jego saksofon nie do podrobienia. Najnowszy album tego artysty ukazał się w marcu tego roku w Edition Records, gdzie Chris do współpracy nad tą płytą zaprosił Brother Meldo, Johna Patitucci i Briana Blade'a, więc słuchając płyty Eagle's Point dostajecie wszystko. Po prostu dostajecie wszystko, co jest w jazzie. A teraz warto przypomnieć o pewnym marcowym, benefitowym festiwalu, na którym zagra m.in. ten zespół.

Nie wiem, czy jest sprawniej grający zespół chyba od 30 lat. Jakobse z Hamburga, który wystąpi w marcu na festiwalu. I na tym samym festiwalu wystąpi także ten zespół.

Obok wcześniej wysłuchanego Jacobse, teraz La Fraction, prosto z Paryża, z Francji. W piosence noszącej tytuł, spróbuję to zrobić, Tout la bien, ale z ostatniej płyty, ale tego już nie przeczytam. I na tym samym festiwalu w marcu wystąpi też ten zespół.

Mob 47 ze Sztokholmu, zespół, który powstał w 1982 roku i ma na koncie trochę epek, trochę płyt długogrających, trochę było cicho i teraz znowu są w grze. A festiwal, o którym mowa, to oczywiście 161 Fest, 8 edycja tegoż, odbędzie się 22 marca przyszłego roku na Rozbracie, obok Kopow, Sanity Control, Niumek i Profesor Ulicy oraz gości z zagranicy, LFT, którego nie graliśmy, Mob 47, Jakobsej, La Fraction oraz ten zespół. I tym już się żegnamy. Katha z Rzeszowa. Cały czas na koncie tylko ta pierwsza, jedna, jedyna, debiutancka po 10 latach istnienia. Płyta długogrająca, która została wydana w DIY Color Records na winylu i w Sanctus Propaganda na kompakcie. Katha rzadko koncertuje, ale jak koncertuje, to jest to wydarzenie i najprawdopodobniej na takie wydarzenie musicie się też przygotować 22 marca w Poznaniu na Rozbracie. Ja się żegnam, do za 2 tygodnie. Słuchacie Katha From The Ashes.

piachu jak w pościeli. Materace ustępują pod ciężarem ciał, jak auta w zderzeniowych testach.

0: jak. Dziki k-
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Nowości płytowe. Witam wszystkich, Władysław Bałtycki. Dziś mam zamiar przedstawić płytę wydaną w maju tego roku, 14 maja konkretnie, przez zespół Laibach. Płyta nazywa się Music. Płyta Laibachu Music ma swoje momenty, ale ostatecznie przypomina, że istnieje wiele dobrej muzyki pop, która nie tylko broni się sama przed sobą, ale też jest, ale też nie jest aż tak rozbudowana. Laibach nie jest nowiną dla popkultury, a zwłaszcza muzyki, jeśli chodzi o żarty. Słoweńska grupa, czasami nazywana zespołem art-popowym, działa na rynku od ponad 40 lat. W tym czasie próbowali swoich sił w wielu utworach, od Queenu po Beatlesów, od Jesus Christ Superstar po The Sound of Music, od White Christmas po The Final Countdown. Nie wszystkie ich utwory to covery, ale to właśnie one przynoszą im największą popularność. Pod pewnymi względami niewiele różnią się od Weird Ala Yankovica, natomiast zamiast jednak stosować sprytne gry słów i absurdalne obrazy, Laibach dokonuje swojej subwersji za pomocą bombastycznych, wagnerowskich aranżacji, totalitarnej, a może antytotalitarnej symboliki i przede wszystkim wokalu Milana Frasa. Fras nie śpiewa, zamiast tego wypowiada swoje kwestie gardłowym, beznamiętnym rechotem. Wyobraźcie sobie imperatora Palpatina z Gwiezdnych Wojenek, gdyby był Mapetem. To dość prosty, ale skuteczny motyw, z którego wiele skorzystał. Na nowym albumie zespołu Laibach, Music, nie skupiają się na konkretnych utworach ani artystach. Zamiast tego biorą na warsztat muzykę pop jako całość. Przynajmniej tak zaczyna się płyta. Ostatnia dekada przyniosła mnóstwo szaleństwa i dziwacznych zwrotów akcji, które idealnie nadawały się do potraktowania przez Laibach. Trump, COVID, Me Too, Black Lives Matter, późny etap kapitalizmu. Music zbiera to wszystko w jedną lśniącą, lepką kulę i pokrywa ironicznym, popowym połyskiem. Głównym tematem albumu jest fakt, że doświadczonego producenta dance popu Richarda X zatrudniono do nadania kilku utworom niezbędnego rytmu, blipów i radiowego blasku. Jednak nawet ten ruch świadczy o intencjach Laibach. Nie chcieli obiecującego, przekraczającego granice producenta dla swojego popowego albumu. Chcieli kogoś, kogo brzmienie jest dobrze ugruntowane, przyjazne dla radia i, śmiem twierdzić, nieco passé. Chcieli, żeby słuchacze dokładnie wiedzieli, co kpią. Nawet tytuł będący grą słów, Music, kończącą sick, czyli taka muzyka, chora muzyka, Music, nie jest zbyt oryginalny. Public Enemy wydało Muse Sick in Our Mass Age już w 1994 roku. Utwory wyprodukowane przez Richarda X są zabawnymi, angażującymi kawałki elektropopu. W otwierającym trio utworów i kilku numerach z późnego albumu pełno jest wielkich bitów, hitów orkiestrowych, wododerów i autotuna. Najlepszy z nich to Algorytm, All Go Rhythm. Rozumiesz? Oczywiste jest, że celem jest tu szczery, ale ironiczny synthpop Pet Shop Boys. Utwór zaczyna się od aluzji do coveru Go West Village People w wykonaniu Boys. Słyszenie, jak Fraz mówi, jest dużo gadania, kiedy Laibach upuszcza piosenkę. Jest naprawdę zabawne, a od tego momentu rytm Four on the Floor i jąkające się sample wokalne przejmują kontrolę. Inne próby subwersji są równie rażące jak światła stroboskopowe. Grzmiący utwór tytułowy zaczyna się jak pean na cześć, no właśnie, muzyki. po wychwalaniu jej jako klucza odpowiedzi i pokarmu miłości, fraz przerywa i oznajmia: mam dość muzyki. Love Machine to nawiązanie do The Man Machine Kraftwerku, gdzie tytułowa fraza ostatecznie ustępuje miejsca okrzykowi fraza War Machine. Ostatecznie stopień, w jakim doceniasz music, sprowadza się do tego, jak bardzo uważasz za awangardowe stwierdzenie, że każdy utwór to kopia lub remake w utworze, który sam kopiuje melodią z Eine kleine Nachtmusik. Utwory, w których Richard X nie bierze udziału, to gatunkowe eksperymenty, które w większości nie wypadają dobrze. Utwór hiszpańskojęzyczny, hardkorowy i pastisz spaghetti westernu mogą zadowolić fanów lajbach, ale sugerują też, że zatrudnienie Richarda X nie było wcale takie ironiczne. Właściwie music to nie pierwszy raz, kiedy lajbach eksperymentuje z technopopem. Ich dyskotekowa wersja Sympathy for the Devil, nieuchronnie nazywana Who Killed the Kennedys Mix, pełna sampli z filmów dokumentalnych o Stonesach, jest genialna. Taneczna, bezczelna i relaksująca, to wszystko, do czego dąży music, ale nie do końca. Jeśli chodzi o ten album, ma swoje momenty, ale ostatecznie przypomina, że istnieje mnóstwo dobrej muzyki pop, która szpeci samą siebie, nie będąc przy tym tak rozwlekła. No to teraz zobaczmy, co tam serwują nam panowie ze Słowenii. Music, gościnnie Wajala, potem Fluid Emancipation, Singularity, gościnnie Donna Marina Mertenson, Resistencja, gościnnie Gregor Strasberger, Love Machine, Luigi Magnone, Keep It Real, gościnnie Manka Trampusz, Yes Maybe No, gościnnie Donna Marina Mertenson, Algorithm, gościnnie Wajala i na koniec Das Gottliche Kind. No to posłuchajmy sobie tej piosenki, Boże, tej płyty, bo coś głos mi nie chce się wydobywać już dłużej. Grupa Laibach, płyta 11 maja 2026.
3: Music. The key. Music. The answer. Music. The power. Music. My life. Music. Don't you know it? Music. Don't you get it? Music. I'm sure you do. Music is the food of love.
4: I dream of music. I dream of music.

0: Witam wszystkich w kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Dzisiaj znowu moim gościem jest Tomek, znany jako Gilu. Cześć Tomek.
1: Cześć, witam słuchaczy.
0: W ostatniej audycji obiecaliśmy Wam relacjonować nasze festiwalowe wojaże, czyli nasze Hardcore Tattoo on Tour 2025, więc dotrzymujemy słowa. Minął czerwiec, więc za nami już dwa pierwsze przystanki. Punks Picnic na Wagenburgu.
1: I UCP, Ultra House Picnic w Żelebsku. Krzaki.
0: Dokładnie, tak, znany jako Krzaki.
1: Albo Żulecko.
0: Mieliśmy być jeszcze na Ain't Like You w Torgau w Niemczech, no ale niestety moja operacja pokrzyżowała plany, trzeba się było wykurować, żeby w pełni sił ruszyć na Punk's Picnic. Zaczęło się pechowo, bo mieliśmy problemy z naszym namiotem.
1: Zwiało nam namiot po prostu.
0: Tak, no był wiaterek, taki dość mocny, ale nasz namiot chyba też nie wytrzymał po prostu tego wiatru.
1: Pęknął.
0: Tak,
1: czy
0: pękł.
1: Pękł czy pęknął?
0: Połamał się stelaż. I to przy jego rozkładaniu, więc no, stanęliśmy przed mega problemem.
1: Bo był trochę zepsuty i połamały się druty.
0: Dokładnie. Na szczęście organizatorzy stanęli na wysokości zadania naprawdę dosłownie w 5 minut. Dali nam schronienie, oddali część swojego namiotu, który miał być dla zespołów, więc tutaj naprawdę wielki ukłon dla ekipy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Organizatorów, bo bez nich by nasz pierwszy przystanek się po prostu nie odbył. Co? Powstało sporo punkowych tatuaży, zresztą jak na każdym naszym przystanku tatuatorsko-festiwalowym. Wytatuowaliśmy loga i grafiki takich kapel jak Amebix, His Hero Is Gone,
1: tak.
0: Co tam było, Deserter był, no i Serotonin Zero,
1: tak jest.
0: Które zresztą na Punk's Picnicu grało. Jak Ci się podobał ten koncert?
1: Spoko, wiesz, widziałem już Serotonin Zero dużo razy, oni bardzo dużo koncertują, bardzo fajny występ.
0: No, generalnie no to my niestety mało widzieliśmy, znaczy inaczej.
1: Więcej tatuowaliśmy,
0: coś tam słyszeliśmy, coś tam widzieliśmy.
1: Było dobrze słychać,
0: ale tak, na szczęście.
1: Czasami fajnie jest, jak stoisz gdzieś dalej, lepiej słychać niż, wiesz, jest rumor. Akurat akustyka była tak dobra, że nawet nie musiałem, wiesz, wstawać.
0: Nie trzeba było widzieć, tak jest, nie trzeba było widzieć.
1: Muzyki.
0: Było słychać, tak, to było fajne. To co, to może posłuchajmy na początek Serotonin Zero, który numer?
1: Nie wiem. Może Empty z drugiej płyty.
0: No to posłuchajmy.

0: Fajne na tych festiwalach, na które jeździmy, jest to, że mamy klientów, którzy na kolejnych imprezach do nas wracają i kolekcjonują te festiwalowe wrzutki od nas. Zauważyłeś pewnie.
1: Tak, powtarzają się osoby. I na tych festiwalach pojawiły się osoby, które dzierały się u nas rok temu, więc było bardzo miło i zobaczyć się po roku przerwy i dołożyć jakiś nowy tatuaż do kolekcji.
0: Tak, bardzo fajne to jest. Pozdrawiamy te wszystkie osoby. Mieliśmy na przykład na razie bez nazwy, też po raz kolejny nas
1: Też
0: odwiedzili.
1: wpadli do nas, do naszej justy na tatuaż.
0: No, to też pozdrawiamy. Ale dobrze, wróćmy może do muzyki. Moje odkrycie tegorocznego Punk z pikniku to zdecydowanie kapela THRT. Nawet się pytałam zespołu. Jak się czyta ten third. Okazuje się, że THRT, bo tak nie byliśmy pewni.
1: Bardzo fajny zespół.
0: Tak, bardzo fajny zespół, nie jest jeszcze bardzo znany na scenie.
1: Taki violence'owy trochę.
0: Tak jest.
1: Trochę mi przypominał taki zespół Suffer kiedyś był i też tak właśnie podobnie grali. Tutaj z żeńskim wokalem. No, dobre gniecie.
0: No z tego, co się dowiedziałam, najpierw na wokalu, bo oni nagrali już, zaczęli grać w 2018 czy 2019. Skład jest z Namysłowa i wokal był z Pragi.
1: To tam, gdzie piwo Namysłów.
0: Tak jest, dokładnie, tak. Ale scenę też tam mają, z tego, jak się okazuje. Na początku był Hans na wokalu i potem właśnie Hansa zastąpiła Wanda, która już była z zespołem na Punk z pikniku. No i szczerze mówiąc, to nie spodziewałam się. Widząc ją, nie spodziewałam się takiego głosu ze sceny. Naprawdę świetny głos. Grają takich hardcore z wpływami crusta, metalu.
1: No, trochę taki violence'owy, trochę,
0: Tak, niektórzy
1: no.
0: tak właśnie też twierdzą, że to power violence. No ale to już pewnie kwestia gustu. Co jeszcze? Grali na razie głównie w PL, ale już wiem, bo rozmawiałam ostatnio z Krzywym, gitarzystą, podpytując go troszkę o zespół przed tą audycją. Powiedział, że szykuje i szykują mi się trzy koncerty w UK, ale to w sumie widziałam, nawet z Bulkikiem będą grali w Londynie. I z Eye for an Eye chyba. To może się wybierzemy
1: Może, no.
0: wesprzeć Polaków.
1: W sumie możemy,
0: Tak,
1: o.
0: mieliśmy jechać do Anglii,
1: Możemy pojechać na
0: to
1: konkurs.
0: przemyślimy sprawę. W każdym razie, naprawdę bardzo fajny zespół. Niedawno, znaczy niedawno, w tamtym roku chyba ukazała się ich płyta. Druga, bo wcześniej, tak jak wspominałam, była epka. No i co? I może posłuchamy. Nie wiem, ty ich słyszałeś?
1: Ja słyszałem koncert, płyty nie słyszałem. Koncert mi się podobał. Znaczy wiesz, no, jakby tatuując, słuchałem sobie. Na chwilę podszedłem zobaczyć, jak wyglądają. Potem wróciłem do dzierania i fajnie mi się tego słuchało, bardzo fajnie mi się tego słuchało. Ja lubię taki klimat.
0: No dobra, no to teraz sami ocencie, czy wam się podoba. THRT.

0: To było THRT, takie moje odkrycie festiwalowe. A co dla Ciebie najfajniej zagrało na Pranks Pikniku?
1: Wiesz co, ja jakby nastawiłem się i czekałem na Terminal Film, bardzo chciałem ich zobaczyć, nie miałem wcześniej okazji. No, dobry niemiecki standcore, bardzo porządnie zagrany technicznie, wręcz do takiego stopnia, że w momencie miałem wrażenie, czy to standcorowcy, czy to zawodowi muzycy, ale naprawdę dobry koncert. Było też parę fajnych rzeczy z Czech, które jakby bardzo lubię, na przykład Narkozę, którą widziałem na Outside 3 lata temu, jest to zespół tam z uczestnikami, z członkami grupy Gomora, czy innych grup krastowych. Dobre takie, wiesz, kreściwo, rodem z Disrupta. Fajna była też Konsuza. Konsuza.
0: Też nie wiem, jak to się czyta.
1: Też dobre takie. No, Czesi jednak znają się na tej muzyce. Oni wiedzą, jak to zagrać dobrze, szybko, mocno i głośno. W sumie możemy zacząć od Konsuzy. Jest tu kawałek Nice Nemesi.
0: Nemeni.
1: Nie meni.
0: Nemeni.
1: Czyli nic się nie zmieni chyba, tak?
0: Nic się nie zmieni, możliwe. Nie znam czeskiego. No dobra, no to w takim razie Konkuza, bo chyba wydaje mi się, że to się tak czyta. No. To posłuchajmy Konkuzy.
1: Tak jest.

0: To była konkluza
1: Ale to
0: z Czech.
1: było, no jednak Czesi, Czesi
0: No
1: to
0: i no i twój
1: ułupią.
0: no i twoje, twoje, twoje, twoje chyba ulubiony występ, czyli
1: Terminal Field, tak. Ten występ obejrzałem cały, byłem pod sceną i
0: szalałeś tam,
1: szalałem
0: z
1: tam,
0: tego
1: no,
0: co
1: dokładnie,
0: słyszałam,
1: szalałem,
0: bo
1: szalałem.
0: mnie tam nie było.
1: Bardzo mi się to podobało. To był naprawdę, to był stańczkor, ale tak mega technicznie zagrany. Dobrze, dobrze to brzmiało, bardzo dobrze to brzmiało. Kawałek A Voice from Beyond, Terminal Field.

0: Jeszcze dodam, że po występie terminali rozstawił się ich mecz, który zniknął w 15 minut.
1: Ty tam coś zdobyłeś.
0: No, udało mi się kupić Wątpliwe, ale jakby już płyty nie zdążyłem. Też nie chcieliśmy zrobić jakiejś wymianki z Distra, bo oni byli chętni, żeby się powymieniać, ale niestety nawet już nie było na co. W 15 minut podbiegła wataha ludzi w katankach z ćwiekami i wykupili wszystko, co było na stoisku.
1: Ciekawe, czy dużo tego było, pewnie nie.
0: Oni dzień wcześniej grali w Warszawie, więc
1: No więc pewnie.
0: podobna była sytuacja i tam też wykupili strasznie. Wykupione zostało praktycznie wszystko. Nie? Zostało parę longsleeve'ów, kilka winyli i to poszło na punk z pikniku.
1: A jak dla mnie najbardziej hardkorowy zespół na punk z pikniku, to oczywiście Zdrajca.
0: Dla mnie się podoba.
1: Dla mnie się podoba, tutaj zwróćmy uwagę na to, że jest domowa białostocka.
0: Tak jest.
1: Także nie to, że Tomek źle powiedział. Słuchajcie, ja tak myślałam przez dłuższy czas, a to się okazuje, że tak w Białymstoku mówią. Dla mnie się podoba, nie mi się podoba.
0: Dla mnie się podoba.
1: Taka ciekawostka. Tak, Zdrajca. Fajnie było, bardzo fajny koncert. Wcześniej przed koncertem chłopaki odwiedzili nas na stanowisku. Też fajnie, bo tam się podpięli ze swoim merchem do nas. Spędziliśmy miło czas i co? No i Łysy postanowił wyjechać z pamiątką od ciebie.
0: Z drutem kolczastym na nodze.
1: Tak. Chyba zadowolony. No bardzo, naprawdę bardzo fajnie było.
0: Przed koncertem dziarka, potem koncercik i pojechali dalej w trasę.
1: Więc teraz, żeby zakończyć naszą króciutką relację z Punk z pikniku, ja bym chciała puścić Zdrajcę, ich cover zespołu Poison Idea.
0: Au. Oh.

0: Mówiliśmy o koncertach na PAX Pikniku, ale przecież był też
1: Afterek.
0: bardzo fajny after z DJ Katką.
1: Tak jest, Kasia.
0: Także tutaj,
1: fajnie.
0: Kasiu, pozdrawiamy Cię serdecznie.
1: Były tańce, hulanki.
0: Pobawiliśmy się.
1: No, po dzieraniu.
0: Bardzo fajnie. Tak, bardzo fajnie odpoczęliśmy.
1: Można było potańczyć.
0: Tak jest. Także...
1: Napić się napoju ze sfermentowanego chmielu.
0: Także dzięki, Kaśka, za fajny after. No i dobra, wracamy z PAX Pikniku i już kilka dni później przepakowanie auta i ruszamy na Żelebsko, czyli UCP Ultra House Piknik.
1: Tak.
0: Nie zdążyliśmy kupić nowego namiotu, bo mieliśmy tylko chyba 2-3 dni mieliśmy w Krakowie, po czym ruszyliśmy w drogę znowu. Na szczęście z pomocą przyszedł nam Gucio Denaturat, tutaj też serdecznie pozdrawiamy, pożyczył nam swój mniejszy,
1: namiocik.
0: Ale klimatyczny namiocik.
1: Bardzo fajnie.
0: Także dzięki, Gucio. No i tym razem sporo podzieraliśmy, nie?
1: Tak, i znowu były osoby, które odwiedzały nas na poprzednich festach.
0: Także naprawdę to jest fajne, że ludzie do nas wracają.
1: Już jakby też to weszło w życie, że jest jurta, gdzie można zrobić sobie pamiątkowy tatuaż. Wpadły osoby, które też nie zdążyły się podzierać na poprzednich festiwalach. I to było fajne, powstało parę czaszeczek z Irokezem, parę czaszeczek z Daszkiem.
0: Ultrachaosowych.
1: Ultrachaosowych.
0: Wytatuowaliśmy Justynę, między innymi krzyczącą w kapeli prokurator. Po raz kolejny kierownictwo Kociego Świata, które bardzo lubimy, Plaskaty Azyl.
1: I Smuga.
0: Tak jest, Smuga była już.
1: Tak, to już, już kolejny tatuaż, chyba trzeci czy czwarty.
0: Dla byłej wokalistki Smugi.
1: Tak jest.
0: Wytatuowaliśmy też Johnego, wokalistę No Restraints, którzy również mieli u nas swoje stanowisko z merchem. Ale fajnie, bo Johnny powiedział, że on uwielbia właśnie takie tatuaże robione na festiwalach. Tak, powiedział,
1: jest.
0: Że nieważne... Nieważne tak naprawdę, nieważny jest wzór, ważne jest, kto to robi, ważna jest chwila i ważne jest to,
1: pamiątka,
0: że zostaje pamiątka na skórze. Tak, no dokładnie tak do tego podchodzimy.
1: I ma na sobie czaszeczkę z Irokezem.
0: Także tutaj też odpowiedź dla osób, które czasem pytają, po co sobie robić takie małe tatuaże. Na festach nie tatuujemy całych łydek rąk i
1: to są pamiątkowe wzory.
0: To są pamiątkowe małe
1: wrzutki,
0: które potem się będą ludziom po prostu fajnie kojarzyć z imprezą. Z racji tego, że No Restraints było ustawione z nami na stanowisku, wzięliśmy od nich trochę płyt, między innymi nową płytę
1: tak.
0: True The Old School, która ukazała się i na CD, i na winylu, więc są one dostępne u nas już w Hardcore Tattoo w Krakowie. Też split, który wydawaliśmy, Dismiss War i No Restraints
1: na
0: płycie CD, ukazał się też na winylu. Też to mamy.
1: Nawet jest kolorowy winyl chyba nawet.
0: Też to mamy w sklepie, tak. Jeszcze
1: jest.
0: Nie rozpakowywałam, bo w sumie stoi przede mną, ale tak myślę, że wkrótce, jak będziemy mieć chwilę czasu, to poodsłuchujemy wszystkie płyty, które zdobyliśmy na festiwalach. Także słuchajcie, może byśmy... Ja co prawda No Restraints już puszczałam w poprzedniej audycji, ale tak sobie pomyślałam, że warto by było jeszcze posłuchać czegoś z tej nowej płyty. Tak. True The Old School. I więc posłuchajmy może numeru Another Kind of Hate.

0: To było No Restraints, jak dla mnie jeden z lepszych koncertów Ultra House Picnic. No ale to jest moja muzyka i
1: Ty się
0: moja
1: na nich
0: stajnia
1: nastawiałaś.
0: i się na nich nastawiałam. Tak, no
1: Nastawiałaś się.
0: nastawiałam się też na The Chisel, którego nie było. Ale dobra. Jeszcze powstał jeden bardzo ciekawy tatuaż. Przenieśliśmy na skórę autograf Colina
1: Tak
0: z
1: jest,
0: zespołu
1: GBH.
0: GBH, którzy grali też podczas UCP.
1: To jest ciekawa sytuacja, ponieważ podeszła do mnie dziewczyna przed koncertem GBH i mówi, że chciała się umówić na tatuaż, zapisać w kolejkę, ale zrobi go tylko pod warunkiem, jak udaje się zdobyć autograf od Colina. A ja mówię, autograf, chcesz wytatuować? I odwróciła nogę, pokazała, że na nodze ma kilka już autografów. Między innymi Smalca, miała
0: Tak.
1: też autograf.
0: Łotiego z
1: Tak,
0: Exploited.
1: Łotiego z
0: I coś tam
1: Exploited.
0: jeszcze, ale już
1: Jest, no,
0: nie wiem.
1: miała kilka autografów i po prostu kolekcjonuje autografy tuzów punk rocka na swojej nodze. Więc jakby no, zapisaliśmy ją w kolejce i dosłownie po koncercie GBH podbiegła do mnie z karteczką, gdzie jest autograf.
0: No i to jest bardzo fajny pomysł. Powiem szczerze, że mi się ten bardziej spodobał, bo ja też mam coś takiego, że kolekcjonuję, tylko że ja z kolei kolekcjonuję na skórze logo, można loga, nazwy kapel, ale kapel, które znam, z którymi się kumpluję. I ktoś z tegoż zespołu robi mi tatuaż na nodze, nawet nie musi być tatuatorem. No każdy ma swoje
1: Upodobania.
0: pomysły, ale tak naprawdę to był bardzo fajny pomysł z tymi autografami. Koncert GBH ja widziałam niestety z
1: No ja
0: daleka,
1: tatuując patrzyłem sobie,
0: ale na
1: ale
0: szczęście na Ultra
1: ja już
0: House.
1: widziałem parę razy GBH, jakby no to jest firma, nie? Tutaj jakby nie ma co
0: Bardzo fajny
1: dyskutować.
0: koncert, ja
1: GBH
0: widziałam
1: zawsze
0: z
1: dobrze gra
0: daleka.
1: koncerty.
0: Tak, ja widziałam z daleka. Akurat mówię, my mamy to szczęście na UCP, że mamy namiocik tak rozbity, że
1: Jesteśmy
0: nawet
1: przy
0: jesteśmy w
1: scenie.
0: pracy, jesteśmy przy scenie,
1: Więc ja jakby tatując
0: więc
1: widzę sobie
0: widzimy.
1: każdy koncercik.
0: Dokładnie. No to dobrze, to może teraz posłuchajmy zespołu GBH.
1: Sick boy.

0: Bardzo fajne występy też były. Disable, Disaffect, też Chelsea fajnie zagrało. Podobał Ci się Disable?
1: Tak, podobało mi się, nawet szczerze mówiąc, ja wcześniej tego nie znałam za bardzo. Ty się chyba na to bardziej
0: No.
1: nastawiałeś. Ale tak, bardzo mi się spodobało, no.
0: Jezu, jeszcze stara kapela, bardzo mocna płyta, następna krwawa kąpiel. No, taki dobry, chyba jedyny.
1: Ostateczna krwawa
0: O, tak
1: kąpiel.
0: jest. No. Jedyny debiut taki zagrany, jak powinien być po polskiemu. No,
1: No
0: także.
1: fajne to było. To może byśmy w sumie teraz posłuchali Disable, a dalej jeszcze się zastanowimy,
0: No i
1: co puścić
0: pozdrawiamy
1: słuchaczom.
0: Jacka.
2: Dzieci zakłuwane bagnetami, obozy koncentracyjne i krematoria, pracują.

0: Wspomnieliśmy wcześniej też o
1: Bo
0: Disaffect.
1: Disaffect włączaliśmy w poprzednim.
0: Tak, tak, to też mi...
1: Włączaliśmy w poprzednim.
0: Powiem tak, mi się o wiele bardziej spodobało na żywo. Te dwa wokale, super. No naprawdę, super. Super robią robotę, damski i męski wokal. Mi się jeszcze podobała Prorwa.
1: Tak, ja ich widziałem pierwszy raz w ogóle. O tym zespole dużo się słyszy. Widzi się na plakatach, że są koncerty. No, nawet nie wiedziałem, czego się spodziewać.
0: Ja na przykład o nich, usłyszałam, jak robiłam wymiankę z Piotrkiem Zającem z Koło Records i wtedy pamiętam, brałam od niego tą płytę i sobie posłuchałam, ale jednak na żywo to zabrzmiało o wiele lepiej, tym bardziej, że to jest taki street punk. Pomieszany
1: trochę
0: z Cold Wave.
1: No, taki Coldoy trochę. Nie?
0: No, tak. Polsko-białoruski zespół, z tego co wiem, bazujący obecnie w Warszawie.
1: Aha.
0: No, to może teraz.
1: Ten koncert był zaskakujący.
0: To może teraz posłuchamy Prorwy.
1: Pewnie, że tak.
0: Pierwszy numer z płyty Recha. Mury.

0: wspomniałem, siedząc ratując, sobie spoglądałem, co tam sobie gra. Chelsea fajnie było zobaczyć takie zmęczone twarze starych punkowców z Anglii. Bardzo zniszczeni, ale bardzo energiczny koncert. Widać, że nie,
1: w wieku, porwali do tańca.
0: W wieku 70 lat jeszcze można grać punk rocka. Podobał mi, dla mnie się podobał też zespół Agrimonia ze Szwecji, no, taki stęczowo-krastowy, z wokalistką.
1: A Myteri jeszcze coś tam wspomniał?
0: No Myteri, tak, powiem tak, że widziałem pierwszy raz Myteri. W sumie oni zagrali tak jak na płycie, nie? To nie był jakiś taki koncert, taki mega porywający. Bardziej mnie zniszczyła Agrimonia, którą jakby też poszedłem pod scenę oglądać, nie? Z żeńskim wokalem, bardzo dobry, mocny taki kraścior. Tutaj jeszcze z warszawskich zespołów ten Damnation, tego nie widziałem wcześniej nigdy, słyszałem o tym zespole. No i też tak właśnie nie pozor, w ogóle czego innego się spodziewałem, a to jednak było też bardzo tak energiczne i hardkorowe. No i oczywiście imprezę zamknęło Dead Tahiti, zespół, który bardzo lubię. Nawet można było sobie kupić ich nowy split ze Spalonymi Mostami z Białegostoku. Więc
1: też tam tańczyłeś pod sceną.
0: Nabyłem go sobie tego splita, też drogą kupna.
1: Drogą kupna.
0: Jeszcze demówkę kasetową, więc w sumie mam wszystkie wydawnictwa.
1: A to fajny klimat stworzyli na koniec. Tak, tak. Naprawdę na zakończenie tego festiwalu to chyba zresztą był bardzo dobrze dobrany zespół.
0: Z reguły, jak coś takiego w stylu takiego zimnego, zimnofalowego czy postpunkowego zamyka festiwal, to aż chce się potańczyć. Ja jestem fanem Dead Tahiti. Więc może włączymy pomniki.
1: Tak, to zaraz włączymy. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, nim zamkniemy Ultra House Picnic, że podczas Ultra House'u, oczywiście jak tradycyjnie co roku miał premierę nowy numer House'u w mojej głowie, który zresztą jest dostępny również u nas w studiu. No i tutaj to może troszkę się pochwalimy, że Tomek zrobił do niego grafiki. Zrobił grafiki na okładkę, na przód, na tył okładki. Też tam zaprojektował naszą reklamę. No i jest z tobą tam fajny, duży wywiad. Jest. No, żeby nas troszeczkę autoreklamy, słuchajcie. Także jak macie ochotę się dowiedzieć więcej czegoś o Tomku, który nie tylko drze się w rausie i tatuuje, ale również był przez wiele lat związany z teatrem. Warto sobie ten wywiadzik przeczytać. Jakbyście mieli ochotę nabyć to wielkie tomisko, to mówię, zapraszam do Hardcore Tattoo. Stron jest chyba 280, więc jest co czytać.
0: No grube to, Michał.
1: Więc tak. Jest co czytać. Okej, okay, no to zamknijmy Ultra House Picnic numerem Dead Tahiti. Pomniki.
0: Tak jest.

0: Tak jak mówiliśmy, za nami już dwa przystanki, te o których Wam opowiedzieliśmy, Punks Picnic i Ultra House Picnic. Teraz pakujemy się na przystanek numer 3, Festiwal Urwanych Filmów, trzecią edycję.
1: Trzecia edycja.
0: FUF rozpocznie się 18 lipca. Sporo zespołów tam zagra m.in. Scarface, Los Fastidios.

0: Ile?
1: No, to także zapraszamy Was serdecznie i do Sopotu, i na FUF. Na FUF-ie zagra też kryminalne tango. Akurat ostatnio kryminal tango.
0: Tak jest.
1: Kawałek kryminalne tango będę chciała puścić, a ostatnio Łukasz nas niespodziewanie odwiedził w studiu. Tutaj też pozdrawiamy przy okazji. No i co? No i chyba tym byśmy dzisiaj zakończyli dzisiejszą audycję, bo chciałam wam puścić na koniec kryminal tango, które będziemy, przy którym się pewnie pobawimy na
0: Pewnie,
1: koniec
0: że tak.
1: fufu. Nie wiem, którzy oni grają,
0: Będą, ale będą
1: ale
0: tańczyć.
1: pewnie będą pod koniec grali, więc potańczymy.
0: Dobrze.
1: Słuchajcie, widzimy się w takim razie na kolejnych koncertach, festiwalach. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Słyszymy się za około miesiąc i wtedy opowiemy wam, co się działo w lipcu i co się znowu wydarzy w sierpniu. Trzymajcie się i bawcie się dobrze i bezpiecznie w wakacje.
0: Do zobaczenia
1: Na razie.
0: i do usłyszenia.

0: Teatr Polskiego Radia.
1: Scena poezji.
2: Przedstawiamy słuchowisko pod tytułem Picasso w Awinionie, według poematu Rafaela Albertiego w przekładzie Zofii Wasitowej.

0: Picasso nie jest sam. Picasso jest najmniej samotnym człowiekiem XX wieku. Jego samotność jest bardziej zaludniona niż czyjakolwiek inna. Jest bardziej hałaśliwa.
1: Picasso, gdy zapragnie czyjegoś towarzystwa, nie musi nawet wychodzić na ulicę, ani zaglądać do ogrodu. Jego dom zapełniają tłumy ludzi. Prawie nie można wejść.
2: Wszystkie miejsca zajęte. Nie ma nawet na czym usiąść. Nigdy nie widziano tylu postaci zebranych razem. Otaczają go, atakują, okrążają. Nie pozostawiają mu nawet miejsca na łóżku. Nie dają spać.
0: Buntują się, powstają przeciw niemu. One nie chcą tu pozostawać dłużej. Nie chcą być zamknięte w domu na wzgórzu Mugę. Dlatego walczą, by się wydostać.
1: Ale co jeszcze straszniejsze, te, które kiedyś odeszły w świat, wracają. Wchodzą przez zamknięte okna i drzwi, wyłamują zamki, zrywają dachy, rozwalają mury.
2: I z wybrańcami tej właśnie krainy wyruszył pewnej nocy Picasso na podbój Avignonu.
1: Picasso
2: w Avignonie.
1: Picasso w Avignonie.
3: Picasso w Avignonie.
4: Picasso w Avignonie.

0: To miasto ma trzy klucze: nieba, ziemi i piekla. Obaj mamy przydomek apostola. Ja nazywam się Pedro. Jestem z Aragonii.
1: A ja Pablo z Andaluzji.
0: Obaj jesteśmy Hiszpanami. Ile masz lat?
1: Dobijam do 90.
0: A ja do 94. Zjawiłem się tu razem z Mistralem.
1: Mnie też przywiał podobny wiatr.
0: Jestem wiecznym nie. Uparty aż do śmierci. Nie dlatego, że tak.
1: Z tej samej gliny pochodzę i ja. Z tego nie najbardziej trwałego, najbardziej zawziętego w moich czasach.
0: Ale ty jesteś diabłem.
1: A niektórzy twierdzą, że nim nie jestem.
0: To miasto ma trzy klucze: nieba, ziemi i piekla. Władam wszystkimi trzema, ale tobie daję dziś klucz do piekla. Mam przeszło 500 lat.
1: Z kim mówię?
0: Z ostatnim obrońcą tego zamku.
1: A ty z jego najeźdźcą?
0: Walczę od 4 lat i jeszcze się nie poddałem.
1: Może to ja jestem ten nowy wiatr, który cię wyzwoli?
0: Jestem Pedro de Luna, Benedykt XIII, ostatni papież awiniński.
1: A ja Pablo Picasso, ostatni malarz mojej epoki.
0: Znowu zerwał się Mistral.
1: Trzeba się będzie przygotować do opuszczenia miasta.
0: To miasto ma trzy klucze: nieba, ziemi, piekla. Zabieram ze sobą 2 klucze: ziemi i nieba. Tobie zostawiam 3. Podziwiam twoją energię, twoją nieugiętość, twoją nieokiełznaną młodość, twoje wielkie, niepokonane nie.

0: Picasso jest lepszy niż kiedykolwiek.
1: Picasso nie ma.
2: Picasso wyszedł.
3: Picasso poszedł do dentysty.
0: Picasso nigdy nie podchodzi do telefonu.
1: Picasso jest pod ciągłą kontrolą Jacqueline.
2: Picasso razem z Jacqueline chodzi co dzień na plażę.
3: Picasso już prawie nie maluje.
0: Picasso maluje więcej niż zawsze.
1: Picasso nic nie daje.
2: Picasso jest wspaniałomyślny.
4: Picasso sam nie wie, ile ma.
0: Picasso ma więcej spodni niż kiedykolwiek.
1: Picasso to najlepszy poeta na świecie.
2: Picasso miażdży ci nos przy pocałunku.
3: Picasso ma dwa fallusy.
2: Niech się zjawią pocałunki.
0: Oto nocny okrzyk. Straszliwe ostrzeżenie, które toruje sobie drogę do pałacu.
2: Pocałunki, pocałunki, pocałunki.
0: Te słowa powtarzają strażnicy na 13 wieżach. Na wieży aniołów, na wieży latryn, na wieży dzwonu, na wieży rady.
5: Pocałunki idą naprzód. Ogromnieją, rozlewają się, rozciągają i wreszcie zapełniają największą salę awinjońskiego pałacu.
3: Cóż to jest to straszne i niepokojące zderzenie dwojga ust, które przenikają, które pochłaniają się nawzajem. Te dwa profile nakładające się na siebie, dwie rozpłomienione i bezkształtne masy, które stają się jednością, tworząc niekiedy coś elementarnego, jakiś zlepek prymitywu i dzikości.
2: Wybucha gniew, szaleństwo, rozgorączkowanie. W ciemnościach, tłukąc się o mury, ryczą przerażającym zgrzytem pocałunki. Krwawią wargi sprzęgnięte z sobą aż po gardła. Języki wydłużają się, nabrzmiewają, nie mieszczą się w ustach. Oczy wychodzą z orbit, ześlizgują się ku uszom. Albo podchodzą na środek czoła. I nagle jest to już tylko oko, patrzące dwiema źrenicami.
5: Pełne bólu, przedłużające się rzężenie dociera do nas z najodleglejszych rejonów.
2: To całują się nosorożce, całują się hipopotamy, dinozaury, diplodokusy.
3: I byki, i lwy, i tyle innych rannych zwierząt.
2: Pocałunki świdry.
5: Pocałunki gwoździe.
0: Pocałunki śruby.
3: Pocałunki szczypce.
0: Pocałunki lancety.
2: Wampiry.
5: Zwarte połówki muszli. Przerażające pijawki. Pożerają. Kąsają w milczeniu. Głośno. Ogłuszające. Wyczerpujące, konające. Śmiertelnie senne. Ożywcze. I pocałunki starożytne. Łyse. Stare pocałunki. Osnute śliną wieków.
3: Nos kobiety wpisany w nos mężczyzny, który z kolei bierze początek w górnej wardze kobiety. Dwa profile łączą się w jedną falistą linię, która biegnie od brody mężczyzny, wpija się w gardło kobiety, wzdyma się na jej czole, skręca ku oczom, a te, jedno ponad drugim, utkwione są niczym źrenice zalęknionego ptaka w oczach kobiety, podobnych do liści, z dwoma skrzydłami brwi. Ogromna starcza ręka, widoczna wśród włosów kobiety, podtrzymuje cały ciężar pocałunku, podczas gdy nozdrza obojga dyszą i chrapią, jak dwie przerażone ósemki.
2: Pocałunki, pocałunki, pocałunki.
0: Wykrzykują bez końca strażnicy na 13 wieżach pałacu. Na wieży świętego Jana, świętego Wawrzyńca, białego kardynała.
2: Inny starzec z uniesioną łysą czaszką podtrzymuje głowy kobiety, wsuwając zwinięty język w jej usta, otwarte jak usta pradawnej maski. Pomiędzy jej głową a szyją pojawia się jego ślimakowata dłoń. Na pierwszym planie sterczy rozdęte wole piersi kobiecej. A po policzku kobiety ześlizguje się jedno oko, pod czujnym spojrzeniem drugiego, leżącego poziomo za cezurą nosa. Spod ogromnych brwi patrzą uważnie, smutne i głębokie, źrenice łysego mężczyzny. Jedna z nich tkwi w oku o kształcie trójkąta.
3: Widziana z profilu twarz innego mężczyzny to jakby jedna wielka szczęka otoczona włosami. Z oczyma tuż obok dziurek od nosa, dwóch punktów albo kropek w kostkach do gry. Jego górna warga wydłuża się jak język pomiędzy wargami kobiety o zwierzęcym profilu i oczach zrywających się do ucieczki. Między dwie pionowo starczące piersi wsuwa się ręka, jakby wychynęła z gorsetu. Straszna ręka mężczyzny, podobna do dziwacznej morskiej gąbki.
1: Druga z wyprostowanym kciukiem podtrzymuje kobietę, zanurzona w jej włosach przypominających pęk wstążek albo ogon niewidocznego konia. Jedyna noga kobiety spoczywa ciężko jak ucięte polano, na którym zostawiono tylko trzy palce stopy.
2: Pocałunki. Pocałunki. Pocałunki.
0: Teraz rozbrzmiewają pocałunki najstraszniejsze. Głowy, a może sama czynność całowania, stopiona w jedną masę, potężną i bezsilną zarazem, o oczach zamkniętych okrutnym pociągnięciem pędzla. Na głowie mężczyzny, w miejscu, gdzie można domyślać się ucha, tylko cztery pióra. Wielka, obrzmiała sutka na pierwszym planie podkreśla jeszcze mocniej straszliwą radość bijącą z całej sceny.
3: Tuż obok pocałunek dusi się pomiędzy dwiema larwami, pomiędzy dwoma kawałkami bezkształtnej materii, dwoma dziurawymi plastrami sera.
0: To synteza pocałunku. Pierwsze wspólne uderzenie serca w spotkaniu kobiety z mężczyzną, albo tylko w spotkaniu dwojga ust, spragnionych, żarłocznych, chłonnych, które wtapiają się i przenikają nawzajem, które się łączą, które wzajemnie się zagarniają, rozcinają, zjadają, tworząc jak gdyby jedno przedziwne ciało albo jedno drgnienie, a z tego drgnienia można by pomyśleć, narodzi się świat. To naturalna siła, impulsy, starcia, bitwy, olśnienia, niepokoje i życiowe zmagania jednego człowieka, Picassa, który każdego ranka rodzi się z podwójnego wstrząsu, męskiego i żeńskiego jednocześnie.
2: Pocałunki, pocałunki, pocałunki, pocałunki.
1: Rośnie alarmujący okrzyk straży na 13 wieżach pałacu, na wieży kuchennej, garderobianej.
0: Oto jedyny pocałunek z wąsami. Pocałunek mężczyzny o krótko przyciętych, przylepionych do czaszki włosach, jak z obrazu celnika Rousseau. Pocałunek może nawet niezbyt śmiały, ofiarowany niewinnemu straszydłu z piersiami na plecach, pękami wstążek i dużym kłosem, wznoszącym się z tyłu, równolegle do wydłużonej linii nosa, który wysoko w górze zdaje się wdychać oczy kochanka.
2: A teraz pocałunki pod kapeluszem, w cieniu szerokich skrzydeł okazałych kapeluszy.
5: I znowu usta spękane i głęboko rozwarte zbliżają się do siebie. Wydłużone głowy. Jedna pierś kobiety zdaje się zdobić mężczyznę w kapeluszu o niepokojącym profilu. Wokół całej sceny ornament z grubo żyłkowanych liści.
3: I tu także pocałunek z motywem liści. Kobieca głowa ma kształt zbliżony do sierpu. Oczy są przekrzywione. Ten sierp, czy też dziób pelikana, celuje w ocienione rondem kapelusza czoło mężczyzny, którego profil wpisany jest w profil kobiety. Z jego wyżej umieszczonego oka biegnie coś w rodzaju trąbki. Coś, co uderza o zamknięte usta partnerki. Jej piersi zwisają u szyi jak torby. Cztery ręce, przerażające, trzepocą podobne koronom palm. Przedziwny jest ten pocałunek.
2: Pocałunki. Pocałunki. Pocałunki.
0: Wyją bez wytchnienia straże na 13 wieżach pałacu. Na wieży Gasze, na wieży Truja, na wieży Narożnej.
5: Pod rondem wytwornego kapelusza, ozdobionego rytmicznie biegnącymi liniami, kobieta na kolanach mężczyzny opiera się jego uściskowi, a on trzyma ją mocną i rozpłomienioną ręką, która sięga od jej ucha aż do talii. Kobieta o nagich melonach piersi, zwisających od tykowatej głowy, ma oczy jakby przyklejone do siebie, a z półotwartych ust wydziera się przestraszony szloch. Można go niemal słyszeć. Caballero, spokojny i skupiony, zbliża wargi do jej twarzy, a jego druga ręka naciska osuwający się w dół szeroki kciuk kobiety.
2: Pocałunki, pocałunki, pocałunki, pocałunki.
0: Nawołują uparcie, aż po biały świt, straże na 13 wieżach pałacu.

0: Ilekroć jestem u Picassa, przyjmuje mnie prawie zawsze siedząc za stolem w fotelu na biegunach i pijąc swoją zimną herbatę. Mam wtedy ochotę powiedzieć sobie, to jest właśnie Picasso. Wiem doskonale, kim jest.
1: Picasso to otwarty bank.
2: Picasso się skończył.
3: Picasso oklaskują na ulicy.
4: Picasso to Brigitte Bardot i Sofia Loren malarstwa.
1: Picasso jest dużo młodszy niż one.
2: Picasso jest częściej fotografowany niż one.
3: Picasso jest piękny.
0: Ale chociaż znam większość jego obrazów, widziałem je w oryginale albo w reprodukcjach, to przecież nie czytałem ani jednej z tysięcy książek, których był bezpośrednim albo pośrednim bohaterem. Teraz pokażę mi swoje ostatnie dzieła. Jakie będą? Pokazuje mi. Mężczyźni w kapeluszach i ze szpadą. A także kilku tych palaczy fajek, którzy potem, razem z wieloma innymi stworzonymi przez niego postaciami, znaleźli się na ścianach Pałacu Winińskiego. Przesuwali się przede mną w milczeniu. Picasso nie chciał, żeby mu pomagał. Picasso, tak mały przy tych dwumetrowych plótnach, mimo to wydawał się olbrzymem. Atlasem podtrzymującym ogromne brzemię.
4: Picasso miał rano tylko jedno oko.
1: Wieczorem Picassowi oczy wychodziły z orbit.
2: Picasso pozbawił swoje kobiety tyłków.
3: Picasso maluje cztery tyłki każdej ze swych kobiet.
4: Picasso ma tylko jedną nogę.
0: A ja milczałem. Chociaż ogarnęło mnie bezgraniczne zdumienie i zachwyt. Bo cóż mogłem powiedzieć? Moje słowa jeszcze się nie narodziły. Kilka miesięcy potem, kiedy ujrzałem wszystkie te obrazy już triumfujące na ścianach świątyni, postanowiłem mówić do nich, rozmawiać z nimi. Wsłuchując się we własnym wnętrzu, w to, co być może powierzyli tylko mnie.
1: Fajka dymiąca albo bez dymu, pod czujnym spojrzeniem zdumionych oczu, mocno tkwiąca w ustach albo podtrzymywana dłonią. Fajka prosta albo łukowato wygięta, melodyjnie usuwająca się z ust albo wznosząca ku nim. Fajka, dwie fajki, 5, 11, 14, 20 z najróżniejszych malowanych tworów.
2: Znaki zapytania należące do tych monumentalnych palaczy, dziwacznych, zagadkowych, jakby zrodzonych z picassowskiej obsesji. Słyszy się ich. Fajki pykają, wydając dźwięk.
3: Można mówić do tych palaczy. Odpowiedzą paraliżującym spojrzeniem źrenic, zdziwioną miną, milczeniem obraźliwym albo rozbawionym. A co najważniejsze, odpowiedzą jak ludzkie istoty, w pełni świadome, czym są. Malarską wizją tego, co żywe. Plastyczną rzeczywistością wziętą z picassowskiego snu. Czy najbardziej bliskiego jawie snu naszych czasów.
4: Palę na siedząco. Kapelusz jak wiele innych, w kształcie ósemki. Moja twarz widziana od przodu, a profil zwisa mi z boku aż do ramienia. Fajka jak ogon wychodzący z moich ust. Żółta spirala dymu z czarnym cieniem. Jestem smutnym palaczem z dymiącą fajką. Palę za Picassa.
1: Jestem bardzo wytworny. Mam czerwony kapelusz ze zwisającym niebieskim piórem, biały kołnierz, czerwone ubranie i gdy się zaciągam, zdaje się obserwować kwiaty i muzyczne arabeski umykające z mojej fajki. Słucham również milczącego koncertu, który wydostaje się z mego podwójnego nosa. Picasso namalował mnie niemal pięknym. Jestem Don Juanem wśród muszkieterów.
2: Moja długa, biała fajka gra jak flet pod dotknięciem mojej dłoni, również białej, na tle nieba przełamanego mocnym błękitem. Wszyscy palimy za Picassa, a ja pozwalam sobie patrzeć na niego tym zuchwałym okiem o dwóch źrenicach.
1: Wszyscy jesteśmy muzykami, wirtuozami fajek. Stoimy w szeregu niby pułkowa orkiestra fajek. W pułku, jakiego jeszcze nie było.
4: Kiedy gram na fajce, mój profil pięknieje, a brwi unoszą się, jakby miały ulecieć w górę razem z moim jedynym okiem, również o dwóch źrenicach. Z mojej fajki, rożka, wydobywają się dźwięki, które mogłyby przerazić samego Picassa.
1: Widziany od przodu, odpoczywam, siedząc w pięknej pozie, z jedną ręką na kolanie. W drugiej, zaciśniętej, podobnej do ananasa, tkwi fajka, uniesiona batuta. Broda w idealnym porządku. Twarz rozpływa się pod rondem kapelusza. Siedzę zamyślony, upozowany do portretu. Moja fajka służy nie tylko do palenia. Mógłbym nią także dyrygować na koncercie.
2: Wytworny, z ozdobnymi rękawami koszuli i dumną miną palacza, jestem nieruchomy, a przecież wyglądam, jakbym gdzieś szedł, popychany przez mój własny kapelusz. Miałbym ochotę skomponować republikański marsz fajek.
4: Trzymam fajkę, jakby była pojedynczym szkłem okularu. Ja także należę do pułku palaczy. Mój ubiór jest pięknie zdobiony, a jednocześnie pełen prostoty. Jestem zadowolony z moich rąk i całej zadziwiającej postaci. Myślę, że Picasso wydobył mnie z jakiegoś starego portretu, który utkwił mu w pamięci.
1: Niewygodnie usadowiony na stołku, jedną trójpalczastą dłoń położyłem na uniesionym bucie. W drugiej również o trzech palcach mam fajkę, którą mógłbym także palić uchem. Z mojej białej twarzy promieniuje coś w rodzaju zamyślenia nad tym nowym sposobem siedzenia i utrzymywania równowagi. Kiedy Picasso mnie stworzył, nie zastanawiał się, ile da mi lat.
2: Z dumą pokazuje swoją twarz, coś pośredniego między głową byka i kozy. Nos raczej jak u byka. Zamyślone zwierzęce oczy. Fajka chyba mi zgasła. Mój koncert jest niemy. Wydaje mi się, że Picassowi było mnie żal.
4: Widziany en face, wołam w straszliwej rozpaczy i posuwam się naprzód razem z fajką, która zagłębia się w mojej twarzy, wykrzywiając ją. Będę krzyczał, będę wydawał jakieś przerażające dźwięki, zanim zacznę znowu wchłaniać dym tytoniowy i połykać moją muzykę. Ale Picasso mnie nie wysłucha. Skazał mnie na tę pozę już na zawsze.
1: Moja fajka jest taka jak moja twarz, jest częścią tworzącego ją ornamentu. Mogłaby być językiem i wypuścić pąk kwiatu pomiędzy drzewem, kikutem mojej ręki, a skręconymi pierścieniami brody. Patrzę zezem, natężam myśl.
3: Ci oto mężczyźni, niemal wszyscy, to okrutni lub zwariowani muszkieterowie. Palą spokojnie u boku swych dzieci. Czasami dziecko siedzi mu na ramieniu, jak gołębie piskle, albo u jego stóp pod obłokiem dymu, albo w rozchylonej rękawicy, która jest jego kołyską, albo też razem z palącym fajkę ojcem idzie ulicą, szczęśliwie z otwartymi ustami. I trzyma w ręku latawiec w kształcie ptaka.
2: Picasso mógłby mieć ogon i ptasie łapki jak Jerzyk. Jego śpiew to ptasie świsty, które nam deformują uszy i oczy, rozdzierają nosy, ćwiartują twarze. Nie mamy mu tego za złe, bo dzięki niemu jesteśmy inni.
3: Czasami Picasso nas upiększa, ale właśnie on, tak często oschły i daleki od pochlebstw, stworzył grę linii, barw i arabesek najpiękniejszych i najbardziej zdumiewających, jakie widziała jego epoka.
4: Nie jesteśmy maską. Jesteśmy ludźmi żyjącymi w napięciu, z nerwami na wierzchu, wyprężonymi albo zamkniętymi w sobie, gotowymi w każdej chwili się załamać, zależnie od tego, w jakim nastroju budzi się rano nasz twórca.
2: Nasze oczy to jego oczy, tyle że na zawsze nieruchome.
5: Sądzę, że jestem najcudowniejszym spośród hiszpańskich karłów. Żaden nie miał włosów niebieskich i zielonych i tak pięknego ubrania jak moje na białym, ludowym, wapiennym tle. Ale mogę nagle ordynarnie zakląć i smagnąć moją różą po twarzy każdego, kto mi się nawinie pod rękę.
4: Ja nie jestem poetą. Picasso nie traktuje mnie tutaj poważnie. Sam siebie lubi ni z tego, ni z owego portretować w czapeczce Torera, w hełmie z piór albo w papierowej czapce. Taki mnie zechciał teraz namalować z wieńcem laurowym na czole. Miałbym ochotę włożyć ten wieniec na jego czoło, bo prawdziwy poeta to on.
2: Jesteśmy jego szaleństwem, jego gniewem, jego radością życia i tworzenia. Ale byłoby nieźle, gdyby pewnego ranka obudził się z moją twarzą i usiadł do śniadania razem z Jacqueline.
6: Codziennie wychodzimy ze słoików z farbami, z bezkształtnej materii, niemal z substancji nasiennej.
2: Rodząc się, przyjmując w siebie tchnienie duszy, stajemy się czymś niezwykłym, stworzonym z najgłębszej istoty człowieka.
3: Jesteśmy dziećmi potężnej eksplozji konieczności ekspresji, wytworem różnego rodzaju stanów.
4: Jedni z nas przyszli na świat w kleszczowym porodzie, a inni nagle jak tryskająca woda.
7: Picasso.
8: Galicjanin.
2: Genueńczyk.
3: Francuz.
4: Hipnotyzer.
8: Ma cztery ręce.
2: Maluje nawet wtedy, kiedy śpi.
3: Nigdy nie spał.
4: Widzi zamkniętymi oczyma.
8: To potwór.
2: Przytłacza.
3: Powinien być żywcem spalony.
4: Już nie jest diabłem.
8: Może znowu stać się diabłem.
2: To syn Minotaura i Golębicy.
3: Nie ma jeszcze roku.
4: Będzie miał niedługo 5 milionów lat.
8: Nigdy nie istniał.
2: Został wymyślony przez Picassa.
3: Najpierw zapomniał, jak się maluje, a potem nagle zrobił 167 obrazów i 45 rysunków. I z tym wszystkim zjawił się niespodziewanie w pałacu w Awinionie.
9: Picasso. Było to słuchowisko poetyckie według poematu Rafaela Albertiego Picasso w Awinionie w przekładzie Zofii Wasitowej i adaptacji radiowej Elżbiety Łukomskiej. Wystąpili Bogusława Pawelec, Jerzy Korsztyn, Bogusław Sochnacki, Bronisław Wrocławski, Włodzimierz Kwaskowski i Andrzej Głoskowski. Reżyserował Sławomir Olejniczak.
10: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Slumsy, Dharavi, Mumbai. 700 tysięcy mieszkańców na powierzchni 2 km². To najstarsze, największe i najlepiej zorganizowane slumsy w Bombaju, uchodzące za największe w Indiach i prawdopodobnie również w całej Azji. Zlokalizowane w pobliżu bogatej dzielnicy Bandra i wytwórni filmowej Bollywood. Znajdują się tu liczne małe prowizoryczne fabryki, które zajmują się recyklingiem zwożonych tu z różnych regionów śmieci, garncarstwem, wytwarzaniem mydła, wyrobów ze skóry. Znajdują się tu nawet piekarnie. Niektórzy twierdzą, że gdyby nie Dharavi, Mumbai utonąłby w śmieciach. Oczywiście jednym z największych problemów slumsów są warunki sanitarne. Większość mieszkańców nie ma dostępu do toalet i korzysta z darmowych toalet publicznych, gdzie na jedną toaletę przypada kilkaset osób. Z tego powodu swoje potrzeby mieszkańcy załatwiają często do lokalnej rzeki. Do rzeki wrzucane są również także wszystkie inne śmieci. Jednak wszyscy mieszkańcy, mimo różnorodności kulturowej czy religijnej, traktują się jako jedną wielką rodzinę. Być może to poczucie wspólnoty pozwala im przetrwać trudne chwile. Na terenie nieco ponad 2 km² mieszka tutaj według różnych szacunków od 700 tysięcy do nawet miliona ludzi, co czyni ten obszar jednym z najgęściej zaludnionych na naszej planecie. Początki istnienia Dharavi sięgają 1882 roku, kiedy to Brytyjczycy zaczęli wydalać ludność lokalną ze swojej centralnej części miasta, znajdującej się głębiej na półwyspie.

thing I do sing, it's part of my life.

Thank you, we'll be landing here shortly.